Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?

0: Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: No 11 to okej, okay. To biorę, bo wczoraj było 9 o tej porze. Tak się zaczyna pierwszy dzień jesieni, szanowni państwo, tak?
2: I
1: to
2: nie
1: dzisiaj.
2: Wiem teraz, czy być dzisiaj przygnębionym, czy zadowolonym.
1: Nie no, dzisiaj to już musimy z tej górnej półki z szafy wyciągnąć kocyk, z tyłu półki naprzód przesunąć herbatę i miód. Imbir.
2: Na pewno?
1: Imbir trzeba, nie no, to trzeba się przygotować.
2: Nie, no tak,
1: to
2: 12-14 dzisiaj maksymalnie.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Policja w Mławie zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai. Funkcjonariusze przeszukali też jeden z domów, zabezpieczyli m.in. telefony i dokumenty. Śledztwo dotyczy podżegania do zabójstwa. Według informacji Polsatu Katarzyna G. miała zlecić zabójstwo 3 osób, w tym ojca Mai i pełnomocnika rodziny. Do zabójstwa 16-latki doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. został później zatrzymany w Grecji i przewieziony do Polski. Planował zamachy na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
3: Mazurski celebryta znowu w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał już do Egiptu. To kolejny etap jego jesiennej wędrówki. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić jego trasę i sprawdzać, gdzie zatrzymuje się po drodze. Krutek jest pod obserwacją już od kilku sezonów.
0: SK2 Sport.
3: Imponujący mecz polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinale bez większych problemów pokonali Niemców 3-0. Świetnie spisał się Wilfredo Leon, który był skuteczny w ataku i dobrze przyjmował zagrywkę. O finał Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja bramkarza reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie kadry. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Polacy w piątek zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: No, lubimy te mecze Polski i Niemiec.
2: Tak, tak, bo to można, człowiek po prostu siada i się niczego nie spodziewa dobrego.
1: Tak, a tu proszę bardzo, jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze dobra niespodzianka i zawsze można powiedzieć, jak tam sąsiedzie. Dzień dobry!
2: Dzień dobry!

0: No to co, skończyło się rumakowanie. Od dzisiaj już noce są dłuższe od dnia. Wszystko zepsułem.
1: Wszystko.
0: A ty nie lubisz nocy na przykład?
1: No wczoraj,
0: ale nie znam drugiej takiej osoby, co lubi spać tak jak ty.
1: Siedziałem sobie wczoraj, no, jak zawsze, bo ja przeważnie siedzę, prawda?
0: Siedzisz,
1: no,
0: tak.
1: No. I jak sobie wczoraj siedziałem, patrzę za okno, a tam już jest ciemność.
0: No.
1: 20:30 czy 40.
0: To wyobraź sobie, co będzie za miesiąc, jak zmienimy jeszcze te, przestawimy zegarki.
1: O 17 będzie ciemno.
0: No,
1: to już
0: jak nie o 16.
1: To dopiero będą długie jesienne wieczory. No tak czy inaczej, moi drodzy, dzisiaj pierwszy dzień jesieni? Czy
0: tak,
1: to wczoraj było?
0: Tak,
1: dzisiaj.
0: Dzisiaj żółty jesienny liść. Ale zobacz, jak to nas niektórzy lubią. Są jesieniary i męskie i żeńskie przecież.
1: Znaczy ja lubię sobie raz czy dwa pospacerować, prawda?
0: No.
1: W jesień. No ale bez przesady.
0: Dobra,
1: no,
0: ale
1: można.
0: Spacer to jest jedna z metod aktywności jakichś jesiennych, ale na przykład taki jakiś serialik, właśnie tak jak wspominałem już, kocyk,
1: tak.
0: Herbata z miodem i z imbirem.
1: To na długie jesienne wieczory.
0: No.
1: Ale ogólnie z tym jesieniem jest problem, nie? No bo tak, w lato to wiesz, co masz robić. Wyskoczysz sobie gdzieś z rodziną, na przykład, nie wiem, nad jezioro,
0: ale
1: nad morze,
0: nawet w jeden dzień, na lody po prostu.
1: Na lody sobie wyjdziesz,
0: nawet,
1: tak. Do zoo pójdziesz.
0: Na przykład.
1: Wszystkie są na wybiegu, prawda?
0: Tak.
1: A jesienią to się wszystko chowa, prawda?
0: Chowa
1: do
0: się.
1: Ogrodu botanicznego sobie pójdziesz.
0: Te było ładnie.
1: No właśnie. No. A jesienią co? Badyle same wystają. Co z tą jesienią zrobić?
0: Jesteś pesymistycznie do jesieni nastawiony.
1: Tak.
0: Może jest ktoś z was, kto jest optymistycznie do jesieni nastawiony, przygotował się na jesień doskonale.
1: Tak.
0: I wie, co się robi jesienią.
1: Po pierwsze, jak się przygotował, bo to jest dla mnie ważne, ja sobie o to odnotuję. I po drugie, co ja mam zrobić z tą jesienią, z tym dodatkowym, długim jesiennym wieczorem? Co wtedy robić? Gdzie pójść? Co zobaczyć?
0: No. Może macie sposoby. Co się robi jesienią? Dajcie znać. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Albo na Messengera głosóweczki. Jak zawsze przyjmujemy. SK2. Jest trochę do roboty. No, kto ma dom, to wie.
1: Myślałem, że już mikrofony wyłączysz i ciastko.
0: Nie, dobra, jest to ciasteczko. Jest. 11 po 6.

0: dawna, to wiem.
1: Ach, ten klimacik na koniec tego męskiego grania.
2: Ale mi dzień robicie, puszczając w drodze do pracy emigrantów czy Białą Armię. Pracuję w wojsku i aż chce mi się tam jechać, jak słyszę te piosenki.
1: No to wszyscy...
2: Dziękuję, napisała Dorota na Messengerze. To my też dziękujemy.
1: Słuchajcie, 18 minut po 6, baczność!
2: Tak
1: trzeba, trzeba wstawać i do roboty. Irek też już na baczności. Dzień dobry, Irku.
3: Cześć, witam.
1: Powiem wszystkim tak, że chcielibyście żyć tak, jak żyje sobie Irek, jak się jesień zaczyna. Irek, jaki plan? Co robić jesienią?
3: Plan październik, spakowany kamper i wyjazd na wybrzeże Hiszpanii do ciepłej wiosny.
2: Proszę, na ile jedziesz? Na tydzień? Na dwa?
1: Do ciepłej wiosny, nie słyszałeś?
2: A do ciepłej wiosny.
3: Czyli do ciepłej wiosny.
2: Myślałem, że tak się nazywa miejscowość w Hiszpanii. Ciepła wiosna.
1: Czekaj, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się wiosna zaczyna.
3: Tak,
1: na pół roku jedziesz.
3: Dokładnie.
1: Pół roku żyjesz w kamperze, pół roku żyjesz w Polsce, tak?
3: Tak jest.
1: Wow.
2: Ale to są też problemy. Tak mi się wydaje. No, a gdzie choinkę znajdziesz na przykład?
1: Macie choinkę w kamperze?
3: Ej, no mamy mini choinkę normalnie.
1: No, widzisz? Yes.
3: Mamy, mimo że nie ma tam śniegu, no to jest, są wielkie obozowiska kamperowe. Każdy ustawia swojego kampera, słuchajcie, na święta. No jest wariacja, szał ogólnie.
1: Wow, ale proszę, życie. Bardzo. Poczekaj, a Irek, powiedz szczerze, pracujecie czy nie?
3: Teraz jak jestem w sezonie, to wspomagam taką moją zaprzyjaźnioną firmę.
1: Aha.
3: Napełniam poduszkę finansową.
1: Aha.
3: I później już nie. No a ogólnie, no, ogólnie jestem na emeryturze.
1: No właśnie. Kto bogatemu zabroni, prawda?
2: O to chodzi.
1: Ja coś w tym jest.
2: Słucham ciebie, Irek, że ty tak pół roku tutaj, pół roku tutaj. Jak mi jeszcze powiesz, że masz czerwony dziób i biało-czarne pióra, to chyba będę wiedział, jak ty wyglądasz, człowiek.
1: Czyli nie tylko bociany odlatują do ciepłych krajów, co?
3: nie tylko bociany. Słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba spełniać marzenia. Kiedyś sobie to wymyśliliśmy, taki plan na życie. I go spełniamy, spełnia się świetnie, byle tak dalej.
1: Oj, czyli się da, czyli trzeba po prostu poczekać, kupić kamper i ruszać po swoje marzenia. Pięknie, Irek, super.
2: Prezenty ci wysłać do Polski czy do Hiszpanii?
3: Do Polski, gdzie się znajdziecie w Hiszpanii.
1: Jeszcze do Polski, dobra. Pakiet fajnych nagród, żebyś miło nas wspominał w Hiszpanii. Leci, Irek, do ciebie, a dokładnie gdzie? Do Polski ci to wysłać?
2: Skąd jesteś?
3: Mała miejscowość pod Szczecinem, Nowe Warkno.
1: O, dobra, czyli start masz pod Szczecinem. To bliżej zachodu, więc nawet przez Polskę dużo nie musisz przejeżdżać, super.
2: No, szybciutko przez Niemcy, tam później coś tam...
1: Tak, i już Hiszpania, i proszę bardzo.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, Irek, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie na tę jesień. 726-826-826, to nasz numer telefonu. Messenger, tam możecie zostawiać swoje głosóweczki.
2: Co jaki, robić jesienią, tak?
1: Jaki plan na jesień jest u was?
2: Dajcie znać. A dla Irka Buenos Aires, Irek, Buenos Aires.
1: A ten kamper by musiałby przez ocean przejechać, żeby, wiesz, Buenos Aires było, nie?
2: Nie wiem, nie uczyłem się hiszpańskiego. Z filmów
1: Buenos dias, senior Jarząbek.

0: Ależ to ładnie brzmi też. Mówiłem wam, że to jest sytuacja skomplikowana w tym utworze, to jest dziewczyna mojego chłopaka. Kiedyś były czasy, jak się pisało w opisach, że jest to skomplikowane w sytuacji związkowej. Teraz już dawno nie widziałem tego, żeby ktoś napisał związek, to skomplikowane. Widziałeś taki status
1: na
0: Facebooku?
1: Nie widziałem takiego statusu już dawno, bo chyba tych statusów już nie ma, mój drogi.
0: A może w ogóle nie ma?
1: No pewnie tak mi się wydaje, że
0: A bo
1: tak...
0: teraz są te aplikacje randkowe, to wszystko przez to. Patrz, jak te czasy nasze się zmieniły, jak to wszystko poszło nie? do przodu. Kiedyś związek trzeba było na Facebooku zaznaczyć, a teraz już...
1: Kiedyś związek był skomplikowany, a teraz wszystko jest takie proste, prawda?
0: Że szok.
1: No, po 13 latach, jak żona mówi, wynieś śmieci, to
0: wynosisz śmieci i no. nie gadasz nic. Nie, bo to wiesz, że to inaczej...
1: Nie dostaniesz dwa Dokładnie. Razy i się nauczysz.
0: 25 minut po 6, znalazłeś coś może
1: mam.
0: W prasie?
1: Posłuchajcie, masz? Pierwsza dama śmiga po Nowym Jorku na rowerze, wyobraźcie sobie, bo nawrotcy pojechali do USA.
0: A, bo to jest ta afera z tym wykupywaniem spotkań z naszym prezydentem,
1: to tam
0: nie?
1: jakaś była afera, ale to prezydent...
0: A z prezydentową nikt nie wykupuje jazdy
1: nie.
0: na rowerze?
1: Za darmożkę można sobie... Nie, przepraszam, no jakby tak na to spojrzeć, no to trzeba mieć dwa koła, żeby pojeździć z prezydentową.
0: No właśnie, więc to wywęszyliśmy kolejną aferę, nie dziękujcie. Zapraszamy dziennikarzy do wywęszenia kolejnego spisku.
1: Tak, spotkanie z panią Nawrocką kosztuje dwa koła.
0: Tak.
1: No. I rama.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz, ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Musimy zrobić chór wujów teraz, Jarząbku.
16: No nie, to ćwiczyliśmy tego, więc nie wiem, co mam powiedzieć.
15: 3, 4, stola, niechaj żyje nam. Hej, stola, niechaj żyje nam. Hej, niech żyje nam. Stola, niech żyje nam. Hej, wszystkiego dobrego. Paulinka ma urodziny.
17: Dziękuję, warto było przynieść ciastka, żeby to usłyszeć.
16: Paulina, czy ty masz tyle lat, ile dzisiaj stopni będzie maksymalnie na termometrach? Powiedz tak, czy nie?
17: Nie wiem, pomidor.
15: 16, byłoby miło.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rozejm energetyczny tematem rozmowy Trumpa i Zełenskiego. Prezydenci spotkali się na marginesie zgromadzenia ogólnopolskiego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowa trwała około 40 minut. Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. W zamian Ukraina miałaby nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Policja bada okoliczności wypadku w Oświęcimiu. 82-letni kierowca uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, a następnie wjechał w paczkomat.
18: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Grzyby i sztuczna inteligencja, to połączenie może być niebezpieczne. Coraz więcej osób robi zdjęcia grzybów i pyta AI o ich gatunek oraz jadalność. Eksperci ostrzegają jednak, by nie ufać takim poradom. Błędne rozpoznanie grzyba może skończyć się poważnym zatruciem.

0: Drogi AI-u, czy ten grzyb jest jadalny? Tak, ten grzyb jest jadalny. Drogi AI-u, boli mnie brzuch, ten grzyb nie był jadalny. Tak, masz rację, ten grzyb nie był jadalny.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: pora na powrót do tych lat sprzed różnych innych czasów, ale to zabrzmiało dziwnie. Dobra, no mamy kącik odkurzający, gdzie przeglądamy internet, prasę, telewizję, paski, no wszystko, co się działo w przeszłości.
1: 23 września.
0: Tego dnia, który mamy dzisiaj.
1: Tak. Ale nie tego roku.
0: Tak to
1: oczywiście
0: wygląda, proszę.
1: Tam około 250 śmieciarzy wyszło na ulicę stolicy Belgii od rana. Nie zostały sprzątnięte i wywiezione śmieci, a dwie główne arterie miasta zostały zablokowane, co spowodowało paraliż miasta w tam samym szczycie porannego ruchu. Strajk obrazuje podział w Belgii i trudne negocjacje w sprawie nowego rządu, podała agencja Reutera 23 września 2011 roku.
0: Minęło 15 lat od tego czasu i dzisiaj, po tych wszystkich latach, wystarczyłby... Ja nie wiem, bunt butelkomatów i mamy to samo.

0: No, także poranny paciorek za nami, na kolano od Kasi Cerekwickiej, 6:46 na zegarach.
1: Robi się zaczęło.
0: Zrobiło się widno, no tak, bo po 6:00 się robi widno.
1: Po 6:00 dopiero się robi widno, nie o 4:00. Rzeczywiście, no jesień się nam tutaj zaczęła. Pytam się was dzisiaj, co też z tą jesienią zrobić, czy macie jakieś plany na jesień, takie, które mógłbym na przykład uskutecznić u siebie. Dajcie znać na 726-826-826.
0: Albo na Messengera. Asia ma plany na jesień.
2: Cześć, witam. No, oczywiście jesienią chodzę po lesie po grzybki, żeby później je skonsumować. I robienie na drutach. Cała jesień miło i przyjemnie spędzona.
0: No i proszę bardzo.
1: Całą jesień robisz na drutach?
0: Hej.
1: Hej. Całą jesień robisz na drutach, żeby na lato akurat sweter był gotowy.
0: I radzimy tylko, bo mówiliśmy o tym już dzisiaj, żeby uważać na sztuczną inteligencję przy zbieraniu grzybów.
1: Tak, tak,
0: ale ktoś
1: tak.
0: tam o grzybach coś tam nawet napisał,
1: dostaliśmy SMS-a właśnie. Wszystkie grzyby są, pamiętajcie, jadalne, z tym, że niektóre tylko raz.
0: No, także przestroga dla wszystkich, którzy na jesień planują zbieranie grzybów. Jest jeszcze jedna głosóweczka, słuchamy.
3: No ja myślę, teleportuje się chyba na drugą półkulę.
0: Czyli na drugą połówkę. Czy to się uda?
3: Może na 40% się udać.
1: No. Cały czas. Mówimy o drugiej połówce świata.
0: Tak, Australia, tam inne gwiazdy są.
1: Tak. Chiny, tak. Supraśl.

0: C2. Poszukujemy tych, którzy dobrze ściemniają, bo jak ktoś dobrze ściemnia, to znaczy, że dobrze potrafi rozszyfrowywać tych, co ściemniają, a w tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, Wajda czy Jarząbek. Kto po siódmej? Stuwa do wygrania i już teraz można się zgłaszać na 726-826-826 albo poprzez Messengera też można się zgłosić, zostawiając nam swój numer telefonu.
1: Tak, dzisiaj zgłaszacie się odpowiedzią na pytanie, jaki kolor liścia najbardziej lubicie?
0: A, okej. Okay. Dobrze, nie? Zapraszamy.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
1: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
2: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Dzisiaj będzie 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak rozpocznie się pierwszy dzień jesieni. Słońce, no, będzie przebijało się przez chmurę, ale dzisiaj zachmurzenie bardzo umiarkowane. Ciśnienie wyższe niż wczoraj, 1021 hektopaskali, wiatr wieje z zachodu.
16: Przygotujcie się kierowcy, bo od jutra zamknięta będzie ulica Szaserów. Dlatego, że drogowcy będą kończyli asfaltowanie, więc już dzisiaj zaczynajcie się mentalnie do tego faktu przygotować.
15: Ulica Szaserów czy Szaserów?
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Zbliża się siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak w szkole pod Łomżą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. W miejscowości Ptaki 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do zdarzenia doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem lekcji. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły.
18: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem.

0: Rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
1: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
0: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
2: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym doporkiem, no przestraszyłam się tego.
0: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
3: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczania pieniędzy klientów giełdy i prania pieniędzy. Jego zatrzymanie ma związek ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszkę, założyciela giełdy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
4: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
6: Policji.
5: Tak, policji.
4: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Już niedługo wystartuje Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na mieszkańców czeka ponad 100 bezpłatnych wydarzeń. Od 5 do 10 października będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów i wykładów. Po Łodzi będzie też jeździł Mentalbus. Przez 6 dni odwiedzi 5 lokalizacji.
7: SK2 Sport.
3: Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do pierwszego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli na boisku pojawi się Robert Lewandowski, będzie to jego 168 występ w narodowych barwach. Kapitan kadry zapewnia, że jest gotowy do gry. O końcu reprezentacyjnej kariery na razie nie myśli. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką będzie 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Początek ich meczu planowany jest po 7 rano czasu polskiego.
8: 2 minuty po 7. Gdzieś tam w ogóle przemknęło mi, że tych meczów w Lidze Narodów na przełomie września i października to będzie aż 4. Mhm. Czyli jakby cała kolejka grupy się zrobi i jeszcze jeden dodatkowy mecz. Zostaną tylko 2, więc po wrześniu już będzie wszystko jasne. Czy pierwsze miejsce, czy ostatnie?
9: No właśnie, ja bym zmienił w ogóle tą wymowę polską. Nie mówmy już meczów. Mówmy meczy, bardziej do nas pasuje.
8: Meczy?
9: Tak. Ten się meczy, ten się męczy, ten się też męczy.
8: Każdy piłkarz się męczy. No.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Tylko Lewandowski dalej w formie.

0: Jak Julia nie jest wierna, to co ma Romeo powiedzieć? A to tak zawsze nas oskarżają facetów o to wszystko,
1: no,
0: tak?
1: No, a Filip Heiser na przykład, widzisz, cwaniak nie wziął sobie Julii za żonę, tylko wziął sobie Biankę
0: i też, ale wierność ślubował. No właśnie,
1: i ona będzie wierna.
0: No, i on też.
1: O to właśnie chodzi.
0: I on też.
1: Posłuchajcie, jest dramat Filipa Heisera, który wziął ostatnio ślub.
0: Już nie jest wierny.
1: Nie, to nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Nie, chcieli pojechać podróż poślubną, ale nie pojadą.
0: Nie pojadą.
1: Nie pojadą, bo Filip Heiser musi zarabiać. Tygodniowy wyjazd, pisze Super Express do Nowego Jorku, kosztuje około 15 tysięcy złotych.
0: Aby na jedną osobę.
1: Aby zarobić na taką podróż, trzeba sprzedać 500 kebabów. A wiadomo, że Filip kebaby sprzedaje.
0: No to narodzie, pomożemy?
1: Ja sam pomogę. SK2

0: dobre gitary, to jest to, co lubimy, to nas napędza w ten piękny dzień, pierwszy dzień jesieni. W pierwszy dzień jesieni warto też troszeczkę pościemniać, bo przecież dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, prawda?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: A jeżeli można jeszcze za to zostać stówkę, to już w ogóle jest fajnie,
0: W ogóle. No. Nowa zabawa, paradoksalnie o poranku się ściemnia, w sensie ktoś z nas ściemnia albo obaj ściemniamy. Można zgarnąć 100 zł, jak się zgadnie, kto ściemnia. Dzisiaj w zabawie bierze udział Bartek. Cześć.
3: Cześć.
0: Bartek, słuchaj, zasady są proste, jeszcze raz szybciutko powtórzę. Najpierw coś powie Jarząbek, potem coś powiem ja, jakieś zdanie. I teraz kto ściemnia? Po tych słowach masz 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy oboje. Jakby 3 opcje są, tak? I jeśli trafisz, no to 100 zł jest twoje.
3: Dobra, gramy.
0: Jasne, gramy, tak? Już wszystko? Okej, okay. No dobrze.
2: To jak gramy, to gramy.
0: No to Jarząbek pierwszy, no.
2: To lecimy w takim razie. Rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Teraz Wajda. Adam Małysz to mistrz olimpijski z Salt Lake City w 2002 roku. Uwaga!
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
0: Czyli Jarząbek.
2: Czyli ja ściemniam.
0: Czyli Jarząbek, mówisz, że ściemniam. No to sprawdzamy. Nie!
2: Słuchaj, rodzaj małych lub dużych drapieżnych ślimaków morskich to terebra.
0: Tak się nazywają rzeczywiście te
2: to jest ich rodzaj,
0: ślimaki morskie. Terebra, a Adam Małysz, słuchaj, ja ściemniałem, Wajda ściemniał. Uwaga, Adam Małysz nigdy nie zdobył olimpijskiego złota. W Salt Lake City zdobył srebrny medal, a nie...
2: nigdy nie był mistrzem olimpijskim.
0: Było blisko. Było blisko. Dobra, słuchaj, Bartek, nagrody pocieszenia od Radia SK2 lecą do siebie. Ale słuchajcie, no stuwa do zgarnięcia. Co dzień u nas na antenie. Jutro też będziemy ściemniać. Więc słuchajcie radia w okolicach godziny 7.
2: I czytajcie encyklopedię.
0: I te wszystkie słowniki wyrazów obcych także.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Niby utwór spokojny, ale można się powydzierać ładniej, strony głosowe rozgrzać. Jak ktoś w szczelnie zamkniętym samochodzie, proszę bardzo, to ma nam specjalnie dla was. 25,5 minuty po 7.
1: Takie struny głosowe to sobie zdarli pewnie włoscy karabinierzy, którzy ostatnio przeszukiwali dom należący do klanu mafijnego.
0: I tylko było mamma mia, mamma mia!
1: Herbu zielona pietruszka. No właśnie, moi drodzy, przeszukali ten dom, nie znaleźli nic. W szafkach, w kanapie nic nie znaleźli, za telewizorem nic nie było, w sejfy puste. Okazało się, że 3 miliony euro w gotówce ukryte były w podłodze i w ścianach mieszkania w Neapolu. Proszę bardzo, tam.
0: Ja jak robiłem u siebie remont, to w ściany i podłogę musiałem włożyć niezłą kasę, owszem. Ale włoskie mafie to jednak mają rozmach.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Dużo chmur dzisiaj, ale raczej tak delikatnie nas pierwszy dzień jesieni traktuje.
8: Pieści nas, tak można powiedzieć.
7: Pieści nas, 16 stopni najcieplej dzisiaj. Nie, więc to właśnie, że tam to tak jeszcze okej.
8: Z liścia, czy tam jakimś kasztanem, albo co tam jeszcze spada z drzew.
7: Te, żołędzie.
8: Żołędzie. Żołędzie.
7: Lepiej i są jeszcze te takie listki, takie co jak na nosek się czasami przyklejało.
8: Śmigiełka one
7: śmigiełka,
8: tak spadają,
7: ja to na nosek zawsze przyklejam i mówię na to noski. Helikopterki, może być. Spada to z drzew wszystko.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i mają zapewnić bezpieczeństwo polskiego nieba. Odwołane spotkanie szefa MON-u w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Wizyta jednak została w ostatniej chwili przełożona. Według wicepremiera powodem jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mieli poprosić o zmianę terminu spotkania. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy, a hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu.

0: się. Człowiek na żar ciastek i teraz...
1: Ciężko się mówi.
0: No.
1: I klei się tam.
0: Morda tak. Sklejona.
1: Nasza Paulinka ma dzisiaj urodziny, tak tylko przypomnimy.
0: Nie powiemy, które, ale 18.
1: Nie powiemy, w którym roku się urodziła.
0: Nie.
1: Ale za to powiem wam, z którego roku mamy teraz news, na który patrzymy.
0: 2008.
1: No to już nie taki news. Tak. Ale o to chodzi w kąciku odkurzającym, prawda? Że coś się pojawiło tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Zaledwie co dziesiąty zdający na aplikację adwokacką uzyskał wynik uprawniający uzyskał wynik uprawniający do jej rozpoczęcia.
0: Co dziesiąty.
1: Pisała Rzeczpospolita 23 września 2008 roku.
0: Czyli ilu nie zdało? Jak co dziesiąty zdał?
1: 9 na 10 nie zdało.
0: No to proszę bardzo. Widzicie, jakie to były czasy straszne? Gdyby zdawali dzisiaj, to jest, dzisiaj jest mnóstwo aplikacji. Nie musieli na tą konkretną. Nie wiem, jest Facebook, Instagram, TikTok. Tam wszystkich biorą.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki...

0: 8 minut zostało nam do godziny 8. Teraz historia pewnego sklepu, sieci całych sklepów. Na pewno dobrze
1: znacie,
0: wam znanych,
1: prawda,
0: ale nie będziemy mówić jego nazwy.
1: Nie będziemy mówić nazwy. Powiemy tylko, że ten sklep założył pan Dieter Schwarz, bo to niemiecki sklep, prawda? No i chciał ten sklep nazwać Schwarzmarkt.
0: Tylko, że po niemiecku Schwarz oznacza czarny, a tak. Schwarzmarkt
1: to czarny rynek, no.
0: Czarny rynek, więc twórca tych sklepów poszedł do swojego nauczyciela i powiedział tak: panie, dam panu 1000 marek.
1: Tak.
0: Jak użyczysz mi pan swojego imienia i nazwiska, mogę kupić prawa do, bo tak, mi się podoba.
1: On
0: do
1: powiedział
0: pańskiego imienia i nazwiska.
1: Panie Lidl, daj nam pan tutaj ten swoje nazwisko, a my ci damy 1000 marek.
0: Bo no tak pan się nazywał ten nauczyciel.
1: Tak, i ten nauczyciel, pan Lidl, dał prawa do swojego nazwiska. No i wiadomo już, co później się
0: Dieter
1: stało.
0: Dieter Schwarz zmienił się na Ludwika Lidla i założył sklep. Nie powiemy wam jak.
1: Nie powiemy jak. Nie, absolutnie nie. Ale szkoda, że nie zdecydował się zostać przy swoim nazwisku. Zobaczcie, wtedy sobotnie zakupy spożywcze miałyby dreszczyk emocji.
0: Wracasz do domu z siatkami, wypchanymi pomidorami, bananami, arbuzem, sałatą, kabanosami, bułkami.
1: No, wszystko z czarnego rynku. SK2

0: Zbliżamy się do 8, zagramy w Państwa Miasta za niedługo. 726-826-826 lub Messenger, tam zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać. Jak się dziś zgłaszamy?
1: Dzisiaj zgłaszamy się pierwszą myślą, która przyszła Wam do głowy po obudzeniu się.
2: Ciągle zbyt posępną.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
6: Ja w 1.
5: Masz jakiś pomysł na integrację?
6: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
5: Manufaktura Cukierków. Warszawa, Nowy Świat 51.

0: 1.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Ale nawet spoko ta jesień, jak tak patrzę przez to okno, to tak słońce się przedziera.
4: A jesienią są burze?
3: Nie wiem. No chyba tak. Bo fajnie zawsze mogą być burze, nawet w zimę mogą być.
4: Ja na przykład lubię burze, nie? I na przykład wiosna mnie pod tym względem rozczarowała, liczę na jesień w takim razie.
3: A lato?
4: A lato też mnie rozczarowało.
3: Też? No, a bywały burze?
4: No bywało, ale ja przespałem wszystkie.
3: No. To nie, to śpi mniej, mówiłem ci. Nie wiem, czy tak się jeszcze da, ale tak. 18 stopni max na dziś, 16, no przepraszam, 16 max na dziś.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego w tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
5: Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Maksymalnie 2 etaty i do 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu, czyli 6 października, ma zająć się Sejm. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
7: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
5: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot.
1: SK2 Sport.
5: Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0. Rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia. Sprawdzamy teraz sytuację na korcie w Singapurze. W nim w turnieju WTA walczy Maja Chwalińska. Polka w drugiej rundzie, już właściwie w trzeciej rundzie, mierzy się z Ukrainką Oleksandrą Olinkową. W pierwszym secie rozbiła rywalkę 6-0, w drugim 4-1, w trzecim na razie remisuje.
3: Proszę bardzo, jakie najświeższe bieżące informacje posprawdzałaś tutaj, no?
5: A jak?
3: Więc trzymamy kciuki w takim razie, tak?
4: Jeden monitor, drugi monitor,
3: tak, trzeci monitor, tyle tego oglądania. Dobrze, 4 minuty po 8, mam nadzieję, że wam wszystkim paliwka dzisiaj nie zabraknie. Takiego muzycznego, fajnego, polskiego, u nas takie hity, żeby się doładować totalnie za darmo, nie że 9 za litr.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Bo u nas pylony w ogóle nie mają miejsc na cyfry.
3: Nie.
4: U nas są same pylony bezcyfrowe, widzicie?
3: No, mają tylko na literki. I tutaj Lady Punk na przykład. Na tym pierwszym. Pod dieslem jest napisane Margaret. Mhm. Nie wiem czemu. To chyba, że za chwilę Margaret.
4: O, taka nostalgia mnie wzięła. Wiesz, co się kiedyś spod Lady brało?
3: Co się brało?
4: O, takie rzeczy się brało, że ho, ho. Nie powiem o tej porze.
3: A, no
4: ale to wszystko pod Ladą leżało.

0: Ja do tego taki teledysk widzę, że na takiej latającej deskorolce sobie lecę w takim portalu do Asgardu.
1: Do czego?
0: Asgard. Nie ogl- a, ty nie wiesz.
1: Thor.
0: No. Dobra, 12 minut po 8.
1: Dzisiaj 7,99 jak jechałem było.
0: Tak?
1: Tak. Ale pytanie, czy paliwo może być jeszcze droższe?
0: Może być. Mamy najdroższe państwo w Unii Europejskiej. Finlandia. Nawet 12 zł na pylonach. I mieszkańcy już strajkują. Zapowiadają bojkot na stacjach paliw.
1: Jak to brzmi?
0: Bojkot. Bojkot na stacjach paliw pod hasłem nie tankuj.
1: O, a widzicie, ja jestem lepszy od Finlandczyków. Ja już to dawno odkryłem, że jak nie będę tankował, jadł, włączał światła, mył się, no to wtedy może coś odłożę.

0: Ewentualnie gęsia skórka. Czasami to też są takie objawy stresu, jak ma się 20 sekund i trzeba szybko odpowiadać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj Tomek gra z Olą, Ola gra z Tomkiem. Ktoś z tej dwójki dzisiaj zgarnie prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Witam.
0: Jest Ola, jest Tomek, super. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: Ola.
3: Tak?
0: Ola. Dobra.
4: No, Ola. Tak, jasne, jasne.
0: Tak, tak, no
5: tak,
0: to dobrze.
5: Tak, tak, tak, odbiór.
0: Tomek, baza. Tomek dzisiaj zacznie.
5: Lewo, prawo?
3: Prawo.
5: Prawo.
0: Znowu Joker. Ostatnio często te Jokery się losują.
5: Ale zacz inne, bo jeden był z góry, no drugi
0: są cztery,
5: był z boku.
0: Tak, no. Tylko powiem, że cztery są Jokery na kole.
5: Na kole, tak.
0: Jeden z nich ci się wylosował. Tomek, możesz wybrać sobie literę.
3: K.
0: Kajak.
5: K?
0: Kamień, tak?
3: Kamień.
0: Dobra, 20.
5: Kajak, kamień. Dobra.
0: 20 sekund, uwaga.
5: Głośno i wyraźnie. Państwo.
3: Kolumbia.
5: Miasto.
3: Kraków.
5: Znana postać.
3: Kopernik.
5: Roślina.
3: Kaktus.
5: Kolor.
3: Kolor. Karmazynowy.
5: Zawód.
3: Pukasz.
0: Już czas się skończył.
5: Karmazynowy przypływ. Oglądałeś taki film?
0: A jest taki kolor?
5: No pewnie.
0: Tak? No.
5: Karmazynowy to jest chyba taki trochę czerwonawy, nie?
0: Ja bym kobaltowy powiedział, też by był? No kobalt to jest jakiś pierwiastek, on ma swój kolor,
5: tak,
0: więc pewnie kobaltowy.
5: Ja wiem, ty jesteś potem no. AGH czy jakimś
0: jeden,
5: tam innym.
0: 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6. Na szóstkę odpowiedź.
0: Na szóstkę no odpowiedź. Dobra odpowiedź, no zobaczymy. Ola.
4: Tak.
0: Musisz wyskoczyć poza szkolną skalę, żeby wygrać. W prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: Brawo, proszę bardzo. Nie ma takiej oceny w szkole jak siódemka, no ale ty musisz siódemkę zdobyć, żeby pokonać Tomka. Tak to wygląda. Litera... A i znowu prawie Joker, ale nie. Litera N. N jak na...
4: N?
0: N jak na.
5: Ny,
0: jak...
5: Na przykład, nie wiem, koza stoi na... Psie.
0: No, albo N jak noga.
5: O,
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Niemcy.
0: Miasto.
4: Nysa.
0: Tytuł filmu.
4: Nietykalni.
0: Imię.
4: Natalia.
0: Roślina.
4: Narcyz.
0: Potrawa.
4: Naleśnik.
0: Już nie zdążymy zawodu. No dobrze. I teraz tak, tu było. I teraz tytuł filmu Nietykalni.
5: Jest film Nietykalni,
0: no,
5: oczywiście.
0: To żeście zrobili, teraz policzyliście.
5: Ale żeście zrobili.
0: Dogryweczka będzie. Będzie dogryweczka. Tomek, jesteś?
3: Czyli wygrywamy oboje.
0: Nie ma tak lekko.
5: Może być tylko jeden
0: tylko
5: lub jedna.
0: Jeden. Dogrywka, która jest bardzo kontrowersyjna czasami. Ale to trudno, takie mamy uszy. Polega na tym, że wylosujemy literę. Jak się wylosuje litera, to Jarząbek powie kategorię. I jeśli chcecie udzielić odpowiedzi jako pierwsi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Bądź odpowiedź nie padnie też w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Ola?
4: Tak.
0: Dobrze, pamiętajcie, zgłaszamy się swoim imieniem. Litera wylosowała się L. Elia.
4: Aleksandra.
0: A no, a jaka
5: kategoria?
0: No.
5: Ja jeszcze nie powiedziałem kategorii.
0: No, widzisz.
5: No,
0: dobra, tu powiedzmy, że to jeszcze tak ci podarujemy to jakoś.
5: No, uwaga.
0: Ale jest...
3: Litera L była.
0: Tak, L jak lampa.
5: Albo jak lalka na przykład ostatnio.
0: L jak lalka, L jak lampa. I teraz jest litera L, to już wiecie. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, a kategoria to...
5: W piekarni.
3: Tomek.
0: Tomek, słuchamy. Raz, dwa,
5: no,
3: Lukrecja.
0: Już ci miałem mówić, że nie udzieliłeś odpowiedzi. Tomek, prezent marzeń jest twój do Oli, nagrody pocieszenia. Dziękujemy wam ślicznie, kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Zaraz będzie pytania, gdzie Lukrecja? Gdzie Lukrecja w piekarni?
0: Jest.
5: No jest oczywiście, no, słodzik jest przecież.
0: No, można posłodzić
5: sobie. Można posłodzić Lukrecją. No.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Nic się na razie nie deaktualizuje.
19: No nie, dzisiaj będzie albo mokro, albo sucho, prawda? To w zależności od tego, o której wyjdziecie z domu.
18: No ogólnie zawsze jest 50-50. Albo będzie dyst, albo nie będzie dystu.
19: Tak czy inaczej w okolicach południa przepowiadają, że trochę dystu będzie, ale po południu już nie
18: to
19: będzie.
18: To samo jest ze słońcem. Albo będzie słońce, albo słońca nie będzie. Albo będą chmury, albo chmur nie będzie. No to wiesz, to na dwoje babka zawsze wróżyła. Z wiatrem to samo. Może wiać, może nie wiać. Ciśnienie tylko wam pewne powiem, 1021 hektopaskal.
19: I temperatura 16.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Ten rano ogłoszono w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Narkotyki w paczkach z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Mazowiecka KAS przejęła blisko 4 kg marihuany. Zatrzymano 3 mężczyzn. W ich mieszkaniach znaleziono kolejne narkotyki i sprzęt do ich porcjowania. Cała trójka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka rozbiła Aleksandrę Olinkową 6-0, 6-1.

0: O, zobacz, włączyło nam się samo. A zawsze się trzeba było poczekać trochę. Ale dobra, to znaczy, że 23 września bierzemy cały czas na tapet i cofamy się w czasie, szukamy newsów, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: To sprawdzamy, co tam pisali wtedy. O, i na przykład coś takiego jest. Tysiące kobiet uprawiających najstarszy zawód świata, ciekawe jaki to zawód, wyszły na ulicę Seulu, by wyrazić swój sprzeciw wobec wydanego przez rząd Korei Południowej przepisu zakładającego delegalizację prostytucji. Pisał portal WP 23 września 2011 roku.
0: Jak rząd coś zabiera, to się wychodzi na ulicę. Tak. I protestuje, to tak proste. Jest. A w tym zawodzie to już szczególnie, bo w nim chodzi przecież o to, żeby dawać.

0: Polska też zmieniła się na lepsze, jak wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej, prawda?
1: Na to wygląda. Ostatnio marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, w jakiejś tam konferencji lewicy wymieniał plusy przystąpienia do Unii Europejskiej i najpierw jakby opowiadał, jak to było, zanim tej Unii Europejskiej nie było.
2: Pamiętam w Czechach, na granicy czesko-austriackiej, siedziałem w tym maluchu 11 godzin. Nie było Unii Europejskiej. Stałem w polu, bo nie było po prostu kibli.
0: No widzicie, przed Unią Europejską byliśmy w polu, przynajmniej pan marszałek był w polu i w tym miejscu proponuję, żeby w tym miejscu postawić panu marszałkowi, nie wiem, jakąś tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu pan marszałek był w polu. Albo na przykład obelisk jakiś można wam postawić.
1: Słyszałeś, nie? Pan marszałek już tam postawił figurkę z brązu. SK2.

0: Wyobraźcie sobie, ja żąbka, że gra solówkę w tym utworze. Wygina śmiało ciało, żebyście mieli dobrze w drodze do tej pracy na dziewiątą. Zostało wam 5,5 minuty, tak chciałem powiedzieć.
1: A ja chciałem przypomnieć, że dzisiaj 23 dzień września, więc dzień spadającego liścia.
0: Uważajcie, żeby nie dostać z liścia.
1: Tak jest, a jak wam już liść spadnie, to nadstawcie drugi policzek. Eskada!

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
7: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Faktory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: To wyjeżdżamy sobie jeszcze na warszawskie ulice. Patrzę tutaj, a Wisłostrada. No tutaj rzeczywiście większy ruch, ale także S2, tu stłuczka przy, w okolicach Alei Krakowskiej, więc też noga z gazu, drodzy kierowcy, bądźcie ostrożni. No i dużo cierpliwości wam się przyda, bo korki również na S8, choć już tutaj z jednej strony bardziej żółto niż czerwono.
15: Na szczęście trochę żółto będzie dzisiaj na niebie, bo trochę słońca się pojawi i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj bez żadnych opadów deszczu.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Akcja CBA i zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Agenci zatrzymali Annę P. i Piotra M. Oboje zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to narazić Skarb Państwa na ponad 8 milionów złotych strat. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie w miejscowości, w tej podstawówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
16: Naprawdę, w szoku jestem.
17: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
18: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
17: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
19: Ciężki temat.
15: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Dziś rozpoczęła się jesień zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak spędzać będą jesienne wieczory.
20: Książka, najlepiej Stephena Kinga, ciepły kocyk i herbatka.
21: Spacer z dzieckiem.
22: Jako student, no bardziej w domu przy książkach. Książka, nauka, czasem komputer.
15: A jesień potrwa do 21 grudnia.
12: SK2 News, Warszawa.
15: Gamingowe emocje w Warszawie. W Expo 21 ruszyło Logitech G Play, impreza dla fanów gier. Na miejscu można zagrać m.in. Fortnite czy Counter-Strike 2 i Tekena. Na uczestników czekają też konkursy i nagrody.
23: Wygraliśmy myszki i podkładki.
24: Myszeczkę.
25: Podkładkę wygrałem.
24: Będziesz korzystać?
25: Myślę, że tak.
15: A dziś drugi dzień wydarzenia, wstęp jest wolny. Mniej interwencji po wprowadzeniu nocnej prohibicji. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje w stolicy od czerwca. Według danych nocna prohibicja nie wpłynęła na

0: liczbę działających punktów sprzedaży alkoholu.
1: 1,5 minuty po godzinie 9. Jaki piękny mamy dziś dzień. Po pierwsze, mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni i to wcale nie oznacza nic złego, absolutnie nie. Po drugie, mamy dzisiaj urodziny Pauliny. O tak! Wszystkiego najlepszego,
2: dziękuję,
1: kochana.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzeba świętować, więc składamy ci najlepsze życzenia i będziemy grać najlepsze polskie hity też dla ciebie, droga
2: biorę
1: Paulinko.
2: Wszystko, biorę wszystko.
1: Dobrze, no to gramy Anna Jurksztowicz. Stan pogody to na dobry początek. Idealnie się składa na pierwszy dzień jesieni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Demono i statki na niebie, 15,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, witamy, to Radio SK2, to najlepsze polskie hity. Towarzyszymy Wam w pracy, bądź w domu, bądź w podróży, gdziekolwiek jesteście, gramy Wam najlepsze polskie hity. Dzisiaj 23 dzień września, a co to oznacza? Dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień jesieni. Świętujemy pierwszy dzień jesieni i ja specjalnie powiedziałam, że świętujemy, bo my nie możemy być załamani, źli, że lato już minęło. Musimy wyciągać to, co najlepsze. Więc ja o poranku przychodzę do Was z pytaniem, jak ta jesień na Was wpływa? Co Wy w tej jesieni najbardziej lubicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, na przykład czerwone, piękne kubki, w których jesienna herbatka będzie smakowała idealnie i którymi się z Wami mogę podzielić. To co? Wy piszecie, nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej już teraz. Daria Zawiałow i Artur Rojek z numerem Dziwna. SK2.

0: Tila Fi Irish, tak wam gramy 25 minut. Po godzinie 9 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wy cały czas możecie pisać, dlaczego i za co lubicie jesień. A ja już teraz przychodzę do was z...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, z wehikuł czasu w Radiu SK2 i z numerem, który wielu z was bardzo dobrze zna. Myślę, że wszyscy go znają. Znają zarówno artystę, ale znają też ten numer. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. I byle było tak. No bo cofamy się do roku 1976. Właśnie wtedy ukazał się ten numer na płycie Rysunek na szkle. No i rzeczywiście to był taki początek solowej kariery artysty tuż po odejściu z zespołu Trubadurzy. Ta kariera rozpędziła się bardzo, ale to bardzo szybko. A ten numer gra nam w głowach aż do dzisiaj. A także w Radiu SK2. Krzysztof Krawczyk i byle było tak. Już teraz.

0: Baranowski, lubię być z nią. Tak jest, Radio SK2 lubi być z wami, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że wy również lubicie być z SK2. Już teraz przychodzę do was z nowością, o której opowiem wam już za chwilę trochę więcej. Moi drodzy, mowa o Sanach. Był kapitan, było itp. itd. Przyszedł czas na nowość. Sanach i Cichosza. To jest taki numer, który ma podobno zwiastować początek nowego etapu w twórczości artystki. Czy tak będzie, to się okaże. Ale my już teraz gramy wam najnowszy numer od Sanach. Cichosza w Radiu SK2.
1: SK2.
0: To jeszcze dodam, że w teledysku wystąpił także Maciej Musiał.

0: Jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest nowość na naszej playliście. To jest też propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer również możecie głosować. Ale moi drodzy, ja się was pytam, za co wy lubicie jesień? I uwaga, odezwał się do nas słuchacz Tomek, który aktualnie przebywa na Teneryfie, ale już cieszy się, że do Polski na tę piękną, złotą jesień wraca.
1: Za co lubię jesień? No, ja uwielbiam jesień za kolory, są wspaniałe. Za co jeszcze lubię? Za ciepłą herbatę. Bardzo lubię, jak słyszę deszcz stukający o szybę.
0: No to Tomku, jeżeli ty tak dużo rzeczy lubisz z tej jesieni, to ja ci muszę wręczyć taki kubek, żebyś mógł tą jesienną dobrą herbatkę sobie z niego pić, jak już wrócisz do Polski. A teraz jeszcze korzystaj i się wygrzewaj, bo w Polsce temperatury na pewno niższe niż na Teneryfie.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Nowsze informacje z kraju i ze świata, ale także informacje o tym, gdzie w Warszawie i w okolicach się korkuje. Powiemy też o pogodzie, bo ona jak na pierwszy dzień jesieni zapowiada się całkiem nieźle.
1: SK2. Reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
8: Ja w 1.
7: Masz jakiś pomysł na integrację?
8: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
7: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
1: I po reklamie.
0: Jesteśmy.
9: Może zacznę, mogę zacząć, bo tak, mam proszę. Niezbyt dobrą informację, jeżeli chodzi o Stołeczną ulicę. W tym momencie jest dosyć ciasno na Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach, na odcinku od Jerozolimskich do Wolskiej. No i korkuje się dosyć mocno prosta w stronę ronda ONZ.
0: 13 stopni na termometrach aktualnie, ale będzie 16, słońce wychodzi. Na razie na deszcz się nie zapowiada, mam nadzieję, że ta prognoza pogody się nie zmieni.
9: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK2, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
10: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
9: Przełożone spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA. Władysław Kosiniak-Kamysz miał dziś rozmawiać z Pete'em Hegsethem m.in. o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Amerykanie przełożyli rozmowy z powodu wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki komentuje: niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie.
11: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku, to znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
9: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
12: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
13: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
9: A jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to jego 160.

0: 68. spotkanie w Narodowych Barwach.
1: SK2 News, Warszawa.
0: Odzyskali 25 skradzionych samochodów. Policjanci zlikwidowali 2 dziuple samochodowe. Grupa kradła auta m.in. przy użyciu lawet.
2: Policjanci dotarli do użytkownika lawety, a następnie do miejsca, gdzie ten pojazd się znajdował.
0: Mówi Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji. Zatrzymano 7 mężczyzn, 5 trafiło do tymczasowego aresztu. Wartość odzyskanych samochodów to około 1,5 miliona złotych. Przed nami noc w Instytucie Lotnictwa. Będą pokazy technologii kosmicznych, strefy nauki i eksperymentów, a początek w piątek o godzinie 17.
3: 3 minuty po godzinie 10. My gramy dalej najlepsze polskie hity, ale z racji tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, to pytamy Was, co najbardziej w tej jesieni lubicie. Piszcie na Messengerze Radio SK2, wysyłajcie głosówki. Mam kubki, z których bardzo dobrze będzie smakowała jesienna herbatka. Ale zanim te kubki rozdam, no to gram. Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10

0: Happy Set, zanim pójdę. 18,5 minuty po godzinie 10 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, środa. Środa to taki mały piątek, pamiętajcie o tym. No i ja pytam was, dlaczego ta jesień jest fajna? Co w tej jesieni najbardziej lubicie? I odezwał się do nas Artur. Halo Arturze.
1: Co ja najbardziej lubię w jesieni? Najbardziej w jesieni lubię zaparzyć sobie ciepłą herbatę z miodem, pomarańczą, limonką, goździkami i miodem. Wtedy jest taka pyszna i człowiek już wie, że niedługo nadejdzie okres zimowy.
0: To prawda, Arturze, dziękujemy bardzo. No moi drodzy, jakbyście potrzebowali przepisu na taką idealną jesienną herbatkę, to proszę bardzo, na słuchacza Artura zawsze można liczyć, ale na Radio SK2 też można liczyć, bo żebyś ty miał pić, w czym pić tę herbatę, to my ci dajemy kubek czerwony, piękny, z logiem Radio SK2. Życzymy smacznego i czekamy na zdjęcia tej pięknej herbaty. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A was cały czas pytam i cały czas czekam na wasze wiadomości, co lubicie w jesieni. Pokażmy, że ta jesień nie jest taka zła, jest piękna i nawet deszcz może być przyjemny.
2: Eska.

0: Emigranci na falochronie, 20 minut przed godziną 11. O tak będzie brzmiało lepiej, tak pokazują nasze radiowe zegary, ale zanim jeszcze do tej 11 sobie dobijemy, no to gramy najlepsze polskie hity i pytamy was, co najbardziej lubicie w jesieni. Kasia się odezwała, napisała tak. Dla mnie jesień ma wszystkie kolory miłości, bo właśnie jesienią poznałam mojego męża, z którym jestem ponad 20 lat i z dnia na dzień kochamy się coraz mocniej. Uwielbiam długie wspólne wieczory przy świecach z gorącą herbatą, uwielbiam nasze wypady do lasu na grzyby, potem picie kawy i czyszczenie grzybków, a także robienie przetworów. Oj Kasiu, myślę, że wiele osób się teraz rozmarzyło i chciałoby, żeby ta jesień wyglądała właśnie tak jak u ciebie.
1: SK 2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
9: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
10: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
9: Czekam na was w Julinku!
10: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Sanach i No Sorry. Jak to dobrze brzmi, jaka to jest artystka. Nawet te starsze numery cały czas dobrze ich się słucha, szczególnie jeśli słuchacie ich w Radiu SK2. Tak wam właśnie gramy w Warszawie i okolicach. Wyszło słońce. O tej pogodzie za chwilę wam też opowiemy. Opowiemy, co dzieje się na warszawskich ulicach, ale też powiemy najnowsze informacje z kraju i ze świata. Bądźcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0% 50 na 50 albo

0: Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Na warszawskich drogach nie ma tragedii, ale przy rondzie Wiatraczna, no tutaj trwają roboty drogowe, więc rzeczywiście ten ruch jest większy. Bardzo podobnie na Puławskiej w stronę Ursynowa od Piaseczna. Tam też rzeczywiście tych samochodów jest więcej, no ale może w pogodzie więcej dobrych informacji.
8: Będzie więcej, bo będzie więcej słońca na pewno dzisiaj niż jutro, chociaż na razie tego słońca niezbyt wiele, ale na jutro specy od pogody przewidują opady deszczu, a za to w przyszłym tygodniu powyżej 20 stopni i pełne słońce na niebie. Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Incydent na torach w Wiedlance w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. Uszkodzone zostały lokomotywy, ale nikt nie ucierpiał. Pociągi się nie wykoleiły. Ruch kolejowy wstrzymano na kilka godzin, a policja i prokuratura prowadzą śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. jeszcze dziś mają trafić do rzeszowskiej prokuratury. Oboje byli członkami zarządu spółki Solwer, która realizowała dla PFN kampanię Sprawiedliwe Sądy. Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika, a Anna P. pracuje w kancelarii prezydenta.
9: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
8: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Piotr M. i Anna P. mają zostać wkrótce przesłuchani. Dziś pierwszy dzień jesieni, czas zatem na zmianę codziennych nawyków. Chłodniejsze dni to sygnał, żeby zadbać o odporność, sen i więcej ruchu. Warto też przygotować się na sezon krótszych dni i niższych temperatur.
10: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
11: Miodek, cytrynka.
12: Wyrabiać swoją własną odporność?
11: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw, no jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
13: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
11: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
14: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
8: A pomoże oczywiście także każda forma aktywności. Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
15: SK2 News. Warszawa.
8: Kultowa Ełka wróciła do Warszawy. Wiata stanęła w centrum miasta. To powrót do komunikacyjnej przyszłości stolicy. Ostatnie wiaty tego typu zniknęły w stolicy w ubiegłym roku.
16: Do dziś zostały tylko dwie te wiaty. Z dwóch zrobiliśmy jedną. Jest pięknie odremontowana wiata. Stoi też w centrum Warszawy.
8: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunart. Ważny komunikat dla mieszkańców Ursusa. Przy ulicy Ryżowej trwa modernizacja sieci ciepłowniczej. Od poniedziałku do środy 406 budynków zostanie bez ciepła i bez ciepłej wody.
7: 2,5 minuty po godzinie 11. Czy ty, Paulinko, wypiłaś już kawę?
8: Jedną zdążyłam.
7: Ale ty masz tyle pracy, że w sumie kawa nie jest ci potrzebna.
8: Nie, zdecydowanie nie, ale mam nadzieję, że na jeszcze chociaż jedną się dzisiaj załapię.
7: O tak, a jeśli wy jeszcze kawy nie wypiliście, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie udać się do tej służbowej, firmowej kuchni i kawę zrobić, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
15: SK

Lizar i ciągle pada w Radio SK2, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11. Swoją drogą, to nie jest piosenka prorocza, bo ja sobie patrzę na prognozy pogody na tę jesień i okej, trochę deszczu się pojawi, no ale jak jesień, no to musi trochę popadać. Natomiast moi drodzy, od niedzieli idzie ocieplenie. Przez najbliższy cały kolejny tydzień będziemy mieć temperatury około 18-20 stopni w wielu częściach Polski i mam nadzieję, że to się nie zmieni i że to słońce zobaczymy i że tego deszczu nie będzie i piosenki tej śpiewać nie będziemy. Już teraz Sarsa i bronię się w Radiu SK2. SK2.

0: małych rzeczy. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. A już teraz w Radio SK2 Wehikuł Czasu.
1: SK2 Wehikuł Czasu.
0: Przenosimy się do roku 1988 roku, bo to wtedy niespełna 15-letni Krzysztof Antkowiak wykonał numer Zakazany Owoc na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I ten numer spowodował, że stał się on bardzo popularny. Można powiedzieć, że ta piosenka błyskawicznie wyniosła go na szczyt popularności, no ale też stała się dla niego ogromnym wyzwaniem. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Mija lato choć bez ciebie, ale i tak będzie pięknie. Tak nam właśnie śpiewa Marisa. No i nie możemy się nie zgodzić, bo dzisiaj co prawda pierwszy dzień wiosny, ale my się jesieni, ale my się jesieni absolutnie nie boimy. Na wiosnę czekamy z niecierpliwością i gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas niezależnie od tego, jaka jest pora roku, co robicie, gdzie jesteście i która jest godzina. Ja wiem, że czas taki, że jesteście w pracy, większość z was czeka na jakieś spotkanie, odpisuje na maile, ale my gramy tak, żebyście mogli się też trochę zrelaksować. Już za chwilę Piersi i Bałkanica, będzie można potuptać nóżką, ale będzie też Jonatan, PZ i Liwka z numerem Obejmuje noce.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Faktory.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.

0: Tak, to ja mogę kończyć nasze wspólne spotkania. Manam i cykady na cykladach w Radiu SK2 na zakończenie godziny 11. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie, najlepsze polskie hity zostają z Wami. Podpowiem, że będzie m.in. Oskar Cyms i Bez końca. I te numery będzie Wam grał najprzystojniejszy, najfajniejszy Kamil Kowalski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dostałem wychowawstwo w czwartej klasie.
3: Ja w pierwszej.
2: Masz jakiś pomysł na integrację?
3: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
2: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
3: I po reklamie.

0: Chodzi taniej?
1: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
2: Podobnie jak w przypadku benzyny, ceny LPG również mogą wzrosnąć. Obecnie za litr autogazu trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia ceny mogą wzrosnąć do 3,21 zł.
3: SK2 News, Warszawa.
2: Trwa Logitech G-Play. To impreza gamingowa, na której możecie spotkać swoich ulubionych graczy i streamerów oraz zagrać w ulubione gry.
4: CS zdecydowanie. FC26, teraz FC27.
5: CS, ale tak to jakieś gry przygodowe.
2: Logitech G-Play trwa jeszcze dziś w Expo 21. Wstęp wolny. Plaga szczurów na Muranowie. Mieszkańcy alarmują, że gryzonie pojawiają się na chodnikach, trawnikach i w pobliżu klatek schodowych. Służby zapewniają, że deratyzacja jest prowadzona na bieżąco, a w najbardziej problematycznych miejscach ustawiono dodatkowe karmniki deratyzacyjne.
6: Mamy niecałe 90 dni, kiedy możemy poczuć się jak bogacze, proszę państwa. Ale to dlatego, że jest złota jesień, może nie dzisiaj, ale przed nami na pewno. Drzewa już delikatnie zrzucają swoje włosy, bo tak jest, ale wiosną znów je zapuszczą, tak jak teraz chciałbym zapuścić dla was 10 polskich hitów, też z jesiennym vibe'em po drodze.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
7: Jeden po drugim.
6: To takie hity, które lubicie. Na przykład Kuba, który dla was przygotowuje newsy w SC2. On bardzo lubi ten numer. Powiedział, że to jego ulubiony kombiaków.
2: To prawda.
6: No to jaki jest tytuł?
2: Jak jest, już ci nie wybaczę.
6: Już ci nie wybaczę. To bo podchodzi do ciebie kumpel, mówi, wiesz, Kuba, porysowałem ci auto. Już ci nie wybaczę. Kombi w SC2.

0: Testosteron u Kai, ale także u Kamila Nosela cały czas buzuje. On bardzo lubi wkręcać. Ciekawe, czy ktoś po tym telefonie go za coś oskarży w SC2.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham?
2: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklina Raczesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
1: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
2: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. A widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
1: nie
2: tam się...
1: Nie został rozwiązany.
2: Co tam się wydarzyło?
1: Przyszłam te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
2: Ale jakby, jakby do was do chaty nie wchodzą.
1: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
2: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
1: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
2: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
1: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
2: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie... jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem w głowie.
1: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy być.
2: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam, tutaj nie
1: ja
2: ma...
1: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
2: A to inaczej, bo jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
1: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak dwa ule, no to przecież by tam...
2: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
1: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
2: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
1: No nie wiem właśnie, musiałbym...
2: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
1: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest to...
2: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
1: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
2: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
3: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
1: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
0: Nosel wkręca. Jeżeli chcielibyście, aby do kogoś z waszych znajomych albo do rodzinki bzyknął, czyli zadzwonił Kamil Nosel i zrobił niezłą wkrętę, zgłaszajcie się na sk2.pl, zakładka wygraj, no i tam oczywiście możecie wygrać i wykręcić komuś taki numerek z Noselem w roli głównej.

0: Kult w ST2 i gdy nie ma dzieci, a skoro już o tym mowa, to teraz dla pewnej dziewczynki brawa. Bo moi drodzy, 6-letnia Chinka Lian Yunxi ustanowiła rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika. Ułożyła kostkę, proszę Państwa, w 4,5 sekundy. No to w przyszłości koniecznie musi założyć firmę. Taką od układania kostki brukowej.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz, ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
14: I po reklamie.

Bieber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Dawid Podsiadło w SC2, najnowszy klip i najnowsze wiadomości punktualnie o 13, a w nich między innymi o krętaczach, o cwaniaczkach, którzy niby to chcą nam pomóc załatwić sprawę w ZUS-ie, również w Warszawie, ale potem nagle się okazuje, że chcą za to pieniądze. O 13 szczegóły w SC2.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30

0: Pędzi, skąd pędzi?
1: Z północy i z zachodu, czyli z daleka można pędzi. Tak powiedzieć. Pędzi dosyć mocno, 15 stopni teraz na termometrach, tak już do końca dnia. W najbliższych dniach do niedzieli podobne temperatury. Jest 13. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika.
2: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej.
1: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa w domu kobiety zabezpieczono dowody.
2: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
1: A przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej, uszkodzono też budynki mieszkalne. W związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują także Kijów. Zginęła tam jedna osoba, 8 zostało rannych. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed pośrednikami, którzy oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
3: Przedstawiciele odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów. Dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach.
1: Ostrzega Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Za pomoc przy świadczeniu firmy potrafią pobierać bardzo wysokie kwoty. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie.
4: SK2 News, Warszawa.
1: Mniej interwencji służb, działa nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Urząd Miasta opublikował najnowsze statystyki po wprowadzeniu nocnej prohibicji.
5: No można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
1: Mówi Krzysztof Gubański z Biura Strategii i Analiz Urzędu Miasta. Dane pokazują spadek nocnych interwencji policji o prawie 9%, wykroczeń o nieco ponad 15%. Rusza Europejski Tydzień Sportu do 30 września. Stołeczne dzielnice i miejskie ośrodki sportu organizują bezpłatne zajęcia sportowe, treningi i turnieje.
0: Jesień oficjalnie już rozgościła nam się w kalendarzu. Czas w takim razie zakasać rękawy i zabrać się, kochani, za kiszenie kapusty. My bardzo lubimy z Kubą kiszoną kapustę.
1: Oj, tak.
0: Kiszonki to jest samo zdrowie, witaminka C, to jest odporność.
1: Taka sam raz na jesień.
0: Naturalna ochrona przed tymi wszystkimi wirusami, tymi paskustwami, które już zaczynają latać w powietrzu. A co jeszcze robi fajnie człowiekowi jesienią? No, jak kapustę kisimy, to tutaj świeże polskie hity.

0: Mrozu, Artur Gadowski, Roxana Węgiel, Vixen na samym początku, nie robimy kwaśnych min.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Artur Gadowski i szczęśliwego Nowego Jorku w SC2, a nagłówki z pierwszych stron nowojorskich gazet tutaj czytam. O tym dziś będą też mówić w dziennikach telewizyjnych wieczorem, na pewno u nas. Amerykańska stała baza wojskowa, tylko kwestią czasu. Stała baza wojskowa USA&A w Polsce coraz bliżej. Ale jak blisko? Kiedy powstanie? Otwarcie ma być w ciągu tak 2 lat, za to już dzisiaj, jesienią, nie amerykańską, ale w Polsce zupełnie inną bazę otwieramy.
1: Baza wirusów została zaktualizowana.
2: SK2.
0: W bazie muzycznej Daria Zawiałow, Jeszcze mrozu, a to już Roxy Węgiel w SK2.

0: A kto chce do wehikułu czasu w SK2, zapraszam serdecznie do środeczka.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już w naszym wehikule czasu puszczam wam w naszym odtwarzaczu zabytkowym utwór, z którym wiąże się bardzo wiele ciekawych, zakulisowych historii. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami. To jest kawałek, który ma prawie 50 lat, a historia ciekawa z nim taka jedna, że przekupstwo w telewizji tutaj było i wchodziło w grę. Zbigniew Hołdys, wtedy akurat kojarzony z rockowym brzmieniem i zespołem Perfect, bo chłopaki zaczynali występować. No Zbyszek nie chciał śpiewać w tej piosence. Uważał, że on tak nie potrafi, on jest rockmanem, a to trzeba tak ładnie, grzecznie zaśpiewać. No i wstydził się też w takim popowym repertuarze, jak on przecież twardo i ostro na rockowo śpiewa. Anna Jantar była jednak nieugięta i przekupiła Zbyszka. Powiedziała mu, że jeżeli on nagra z nią ten utwór, to ona załatwi Perfectowi występ w telewizji.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I Anna Jantar miała wtyki w telewizji. Tak też się stało. Perfect wystąpił i do tego jeszcze zabierała chłopaków, żeby jej grali na koncertach w całej Polsce, a także i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar, Zbyszek Hołdys, kobieta, która ma rację zawsze.
2: Byłaś

0: pierwszy dzień jesieni nie mogłem wam tego nie zagrać. Pierwszego miejsca gorącej polskiej dwudziestki, czyli Mira Fiori Artura Rojka w SC2. Jeżeli nie chcecie, aby ten kawałek spadł z pierwszego miejsca jak liść na ziemię, to go otulcie swoim ciepłym jak sweterek głosem na sk2.pl.
1: SK2.
0: Zróbcie to. Tak, tak, tak, zróbcie. Choć chłopaki z T-Love już za chwilę będą śpiewać nie, nie, nie.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
18: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
19: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
20: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
19: Czekam na was w Julinku!
20: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: I po reklamie.

0: poranek? No jest chłodny i tak go witamy, a wieczór już z kocykiem. Dni są krótsze, wieczory dłuższe, takie też hity robią klimat o tej porze w Warszawie. Gdziekolwiek jesteście, Beata Kozidrak, dwa serca, dwa smutki, bajm, a dwa razy dwa to cztery i za tyle minut o 14:00 nowe wieści w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
12: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
11: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
12: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
11: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
13: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
14: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: piątkę możecie sobie przybić na siódemce, bo ta się przytyka tradycyjnie od Łomianek do Hutnika. Na wysokości Lasu Bielańskiego roboty jeszcze drogowe tutaj dochodzą i problemy też po drugiej stronie na Modlińskiej, na wysokości kanału Żerańskiego.
6: 16 stopni to dzisiejszy maks na termometrze.
0: Ale przy kanale Żerańskim chłodniej, bo tam

0: 10 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
0: Zaznaczał sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
2: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski. Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo.
0: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. A przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Aplikacja pozwala jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników, wolontariuszy w okolicy.
3: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.
4: SK2 News, Warszawa.
0: Dziki do odstrzału. Sejmik województwa przyjął uchwałę pozwalającą na redukcję populacji tych zwierząt w Warszawie. Interwencje mają zależeć od poziomu zagrożenia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
5: Kiedy możemy, przepłaszamy dziki, natomiast oczywiście musimy mieć podstawy do tego, żeby reagować.
0: W tym roku do lasów miejskich wpłynęło ponad 18 tysięcy zgłoszeń o dzikach. W stołecznym zoo urodziły się 3 ibrisy śnieżne. Dostały już imiona Safi, Szapur i Szisza. Młode obecnie bawią się piłkami, pluszakami i kartonami.
6: Jest środa, jest obiad, jest jesień, czego chcieć więcej. Kuba, co tam jadłeś?
7: Co jadłem
6: dobrego? Dobrego, bo pachnie.
7: Sałatkę jadłem z zeszłego sezonu, słuchaj.
6: O, czyli była robiona, rozumiem, jeszcze latem.
7: Tak, jeszcze
6: bo
7: latem.
6: Bo dzisiaj jesień.
7: A jakoś, co tam? Jakoś wczoraj wieczorem.
6: Co w tej sałatce miałeś dobrego?
7: A co
6: bo już
7: było?
6: Zjedzona, więc co było?
7: A warzywka, fasolka, inne takie.
6: Czyli taka sałatka, nazwijmy ją, było lato, lata nie ma, ale ta sałatka wciąż trzyma.
4: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: Życzymy wam w SC2 smacznego, a teraz ślub, a na ślubie może taki krem, panna młoda w kaloszach, Monika Brodka? Żo-

0: Lady Punk, stacja Warszawa w SC2. Gramy tylko 100% polskiej muzyki, za to 40% przysłowiowe pół litra ma kosztować 40 zł. Czytam właśnie w kolorowej prasie, rząd kombinuje przy podwyżkach cen wódki.
1: SK2.
0: Patrząc na ceny benzyny, już jesteśmy przyzwyczajeni do drogiego tankowania.

0: Jeremy Wesce 2 z kawałkiem Wracam. Ja za chwilę będę wracał do domu, a już tutaj w studiu jest z wami Antonina van Dessel. Cześć kochana.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wracam do domu i nie wiem, co się wydarzy. Śniło mi się, że wygrałem.
1: A co wygrałeś?
0: A, taka zdrabka mi się śniła. Kupiłem tą zdrabkę, powiem ci, ale nie wiem, czy będę drapał, bo wszystkie paznokcie już nerwowo pogryzłem.
1: Co tym kciukiem od stopy?
0: Niech będzie. Bawcie się dobrze, Kowalski, hej.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj w

0: tygodnie.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
5: Ja w 1.
4: Masz jakiś pomysł na integrację?
5: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
4: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Kurkuje nam się blisko centrum Wawelska, miejscami Grójecka, Prymasa Tysiąclecia przed Jerozolimskimi ze sporą nitką samochodów, krzyżówka Alei Krakowskiej Schynka również przytkana, tak samo południowa obwodnica Warszawy, konkretnie trasa z węzła Opacz na węzeł Lotnisko.
12: A jeżeli chodzi o pogodę, no to pierwszy dzień jesieni, no to pogoda jest taka, jak być powinna, czyli jest zimno, wiecznie i deszczowo. I tak do końca tygodnia, ale w weekend ma być już ładnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Przed południem śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego Polskiej Armii.
13: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z dowodem Leżeckim. Został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
11: Polskie dowództwo traktuje ten incydent

0: takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki oraz rodzice. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
1: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
2: Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
3: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
2: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników, gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
0: A ćwiczeniom przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
4: SK2 News, Warszawa.
0: Wars i Sawa, Syrenka oraz Złota Kaczka pojawią się na ulicach Warszawy. To w ramach świątecznych iluminacji, które pod koniec roku rozświetlą stolicę. Nie zabraknie też ogrodu świateł w Parku Świętokrzyskim.
5: Ponad 90% warszawiaków ocenia iluminację warszawską jako bardzo atrakcyjną.
0: Mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Ogród świateł rozbłyśnie już w połowie października. Rusza Europejski Tydzień Sportu. Do 30 września stołeczne dzielnice i miejskie ośrodki sportu organizują bezpłatne zajęcia sportowe, a także treningi oraz turnieje.
6: Dzisiaj twoje święto, wiem, że świętujesz.
0: Jeszcze jak?
6: No, a jakie to święto, powiedzmy?
0: No pierwszy dzień jesieni.
6: No i nasza tutaj
0: oczywiście
6: radiowa główna jesieniara, czyli Jakub Konieczkowicz, ma dzisiaj swoje święto, więc jeżeli lubicie jesień tak jak Jakub, to przypominam, dzisiaj rozpoczynamy to święto.
0: Rośniemy w siłę, jesieniary.
6: Dokładnie tak. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy nasze spotkanie.

Depres, bo ja cię kocham. I teraz o miłości będzie, ale o miłości pająków. Bo mam coś, co idealnie pasuje do jesieni, no bo w końcu dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko my zaczynamy jesienią szukać ciepłego kąta. Jesienią pająki robią sobie większy ruch po naszych mieszkaniach, ale spokojnie, nie dlatego, że nagle odkryły, że mamy ogrzewanie. Pająki mają wtedy po prostu sezon godowy, więc panowie ruszają w teren w poszukiwaniu partnerek. Czyli jeżeli ostatnio widzicie pająka spacerującego po ścianie, no to on nie przyszedł was przestraszyć, więc może tym kapciem od razu go nie zabijajcie, bo on po prostu jest na randce. I zdecydowanie ma bardziej ambitny plan na jesień, no niż my.

0: Budka Suflera, Twoje Radio, a już teraz u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w naszym radiu w SC2.
1: Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z problemami. Chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia. Z kolei zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. W poniedziałek Rada Społeczna Szpitala, dyrekcja ma na niej przedstawić częściowy program naprawczy. Już w piątek półfinały Mistrzostw Europy Siatkarze. Polska już czeka na swojego rywala. Będzie nim zwycięzca dzisiejszego ćwierćfinału Belgia kontra Słowenia. Spotkanie rozpoczyna się o 16:00.

0: Ale widzicie, my tu robimy wam takie niespodzianki. Sami i lato 2000, a dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No ale dodatkowo oprócz tego mamy jednocześnie dzień spadającego liścia. Czyli liście mają dzisiaj swoje święto i świętują dokładnie tak, jak potrafią, czyli spadając. I trochę im zazdroszczę, bo wyobraźcie sobie mieć taki poziom luzu. Całe lato stoisz na drzewie, a we wrześniu po prostu mówisz: dobra, ja wysiadam. No i sobie lecisz. A człowiek nawet jak ma ochotę gdzieś odlecieć, no to jeszcze musi odpisać na wiadomości na przykład, albo posłuchać szefa, co tam mówi.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 16 zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz numer Tatuaż. Po 16 też będą bardzo ładnie śpiewać i na pewno w 100% po polsku, to wam gwarantuję. Na początek Wilki, Baim, Tap i Sand and Grace, więc zapowiada się bardzo dobrze. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Korki, koreczki, jak 16. Ulica Ostrobramska na wysokości promenady zaczyna mocno się korkować i to w obie strony. Rondo Wiatraczne, gdzie trwa jego wielka przebudowa, no to jest miejsce, które zdecydowanie też polecam wam omijać. I jeszcze po drugiej stronie Wisły, Wybrzeże Kościuszkowskie od Ślimaczka prowadzącego na Most Poniatowskiego w stronę Starówki też już jest mocno zakorkowane.
10: 16 stopni i tylko częściowe zachmurzenie tak do końca dnia. Podobnie ma być w najbliższych dniach, możliwe przelotne deszcze. W niedzielę dopiero 20 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent.
11: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiało tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjąć pracy.
10: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzani nie przyznali się do winy, pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. A w tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełnienia obowiązków przez urzędników, ale także nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne.
12: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki w obu lokomotywach.

0: Kassel. Po 16 witam Was serdecznie i jeżeli wracacie z pracy i stoicie w korkach, no to będę Wam towarzyszyła ja i najlepsze polskie hity, bo SK2 to jedyna polska stacja. 100% polskiej muzyki gramy.
1: 100% polskich hitów.
0: Polska, w sensie, że tylko polska muzyka, no nie? A teraz wilki na zawsze i na wieczność. A propos tej dobrej muzyki.

0: To był Dub i Sand and Grace i Dach, a już za moment u nas Jarząbek i jego prawdy. Zobaczmy, co przygotował dla nas tym razem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy pytanie, a co z moją emeryturą albo zasiłkiem, jak dojdzie do wojny? No i trudno się dziwić, dla 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce to główne źródło utrzymania. Eksperci uspokajają jednak, system jest przygotowany na kryzys. Ja przypomnę ciekawostkę, nawet podczas II wojny światowej ZUS działał i wypłacał świadczenia, wtedy jednak pod okupacją, ale jednak. Podobnie dzisiaj na Ukrainie seniorzy nadal dostają swoje pieniądze, choćby przez pocztę czy autoryzowane banki. Jak to wygląda u nas? ZUS ma specjalne procedury awaryjne, aby w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do niego prawie 190 miliardów złotych składek. Prezes zapewnia, świadczenia są bezpieczne nawet przy blackoutie. Są zabezpieczenia techniczne, które mają utrzymać ciągłość pracy. Oczywiście w razie dużego kryzysu mogą pojawić się chwilowe trudności, ale całkowite wstrzymanie wypłat jest bardzo mało prawdopodobne, więc spokojnie, jeśli ktoś w Polsce ma naprawdę pewny przelew, to jest to właśnie przelew z ZUS-u. Choć wiadomo, przychodzi zawsze, tylko szkoda, że nigdy nie większy.

0: Tak ładnie zagraliśmy wam Natalię Zastępę. Wracam do siebie, a już teraz Jakub Konieczkowicz i skrót najświeższych informacji z dnia.
1: 20 lat więzienia za śmiertelne pobicie. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Łodzi wobec Kamila K. 29-latek w czerwcu ubiegłego roku skatował przypadkowego mężczyznę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Burza wokół rzeczniczki praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, PiS i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Zdaniem rzeczniczki widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadają, że jej odwołanie, posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112, a także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Aplikację można pobrać na smartfony zarówno z Androidem, jak i systemem iOS.

0: Ale ta kobieta ma głos. Edyta Górniak, to nie ja. No naprawdę, tego się przyjemnie bardzo słucha. A teraz będzie... Life story. Słuchajcie, właśnie odkryłam coś, co prawdopodobnie każdy kierowca wie od momentu odebrania prawa jazdy, tylko chyba nie ja. Taka mała strzałka na wyświetlaczu przy znaczku dystrybutora pokazuje, po której stronie mamy wlew paliwa. Dla mnie to jest totalna nowość. Ja przez lata podjeżdżałam na stację, wysiadałam, patrzyłam na samochód, jak na zagadkę logiczną, no i dopiero wtedy próbowałam ustalić, z której strony ten samochód chce być tankowany, no bo wiecie, uznawałam, że to się może chyba zmieniać. I ile razy nie podjechałam idealnie? Oczywiście kilka albo kilkanaście, ale myślałam, że to po prostu jest część procesu. No i teraz najlepsze. Samochód od lat pokazuje mi strzałką, gdzie ja mam tankować, no a ja potrzebowałam ponad 10 lat prawa jazdy, żeby to zrozumieć. Więc świadomość kierowcy jeszcze w produkcji. A jeżeli nie wiedzieliście tego tak jak ja, no to witam w klubie, jesteśmy w tym razem.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Factory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
17: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
18: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
17: Czekam na was w Julinku!
18: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
21: I po reklamie.

0: Taki super numer na kilka chwil przed godziną 17. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Po 17 muzycznie na start Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Szymon Wydra z Carpe Diem. Ale oprócz tego po 17 porozmawiamy sobie o kasztanach. No bo w końcu pierwszy dzień jesieni zobowiązuje. No to co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
25: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
26: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Słuchajcie, Aleje Jerozolimskie w stronę Marszałkowskiej mocno zakorkowane. Okolica Ronda ONZ, czyli prosta Jana Pawła II i Świętokrzyska, też turbo zakorkowane. Aleja Solidarności od Placu Bankowego aż do tego rozjazdu za tunelem pod Starówką. To też miejsce, które lepiej omijać. I po drugiej stronie Wisły szybko Jagiellońska od Ronda Starzyńskiego w stronę ZOO też turbo zakorkowana.
1: Pogodowo do końca dnia spokojnie, w najbliższych dniach może tylko przelotnie popadać. Jutro 14 stopni i tak aż do niedzieli, wtedy 20.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego. Został zauważony na radarach. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Nie zauważyli go piloci myśliwców wysłanych na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
2: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
1: Mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne. A przypomnijmy, dziś przed południem rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę z Polską. Przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę. Teraz wiadomości z dróg. Wypadek na A1. Dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
3: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpieczeństwa odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu pracują służby, trwa usuwanie skutków wypadku. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi Piotr Zadchi z Energy Gas Polska.
4: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
1: A czy jeżdżąc na gaz czuć różnicę w portfelu? Kierowców zapytał Jakub Krzyżak.
5: Wczoraj na stacji jechałem i kosztował litr diesla 9,35 zł.
6: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
5: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
1: A dodajmy, według analiz cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy. Benzyna natomiast w tym tygodniu może osiągnąć 8 zł i 10 groszy za litr, diesel nawet 9,30.
10: SK2 News, Warszawa.
1: Sensacyjne odkrycie archeologów. Pod parkingiem przy ulicy Sienkiewicza znaleziono pozostałości przedwojennej kamienicy oraz przedmioty ukryte w jej piwnicach. Wśród nich ceramika, ozdoby i fragmenty talerzy z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego.
27: Trudno je dokładnie określić, ale niektóre, zwłaszcza części lamp, można przypisać do filharmonii.
1: Mówi Magdalena Łanie z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na archeologów czeka jeszcze druga część parkingu. W niedzielę kolejna odsłona akcji Adoptuj Warszawiaka to w Parku Praskim.
0: W tej godzinie będzie bardzo jesiennie i proponuję ci, żebyś słuchał, bo będzie o... Kto to taki?
1: O jesieni? Jak jesiennie?
0: Kto to taki? Kaszta...
1: Jaki?
0: Bardzo
1: faktycznie,
0: dobrze.
1: Ojejku, zapomniałem, że kasztaniaki.
0: Także w tej godzinie o kasztanach Antonina Wanda.

Małgorzata Ostrowska, Meluzyna. Małgorzata Ostrowska w tym roku na Top of the Top Sopot Festival, Top Trendy, śpiewała Meluzynę i jak ona wyglądała, no naprawdę, wielkie wow i jaki kawał głosu, super. Ale ja teraz nie o tym, to taka wiecie, tylko było takie wspominki tego festiwalu, a ja o kasztanach wam będę mówiła, no bo obiecałam, no bo sezon na kasztany trwa i właśnie dowiedziałam się, że oprócz robienia z nich ludzików, istnieją jeszcze kasztaniaki. I ja wiem, że to kasztaniaki potocznie to są te ludziki, ale to są ludzie, którzy mają chyba więcej pomysłów niż kasztany przez całe dzieciństwo. No a podobno z kasztana też można zrobić taką wróżbę. Można go nosić w kieszeni, no bo według ludowych przekonań ma przyciągać drogie panie mężczyzn. No i teraz już rozumiem, dlaczego jesienią tyle osób schyla się po kasztany, szczególnie kobiet. Czyli mamy prosty wybór. Zbierasz kasztany, robisz ludzika. Zbierasz dużo kasztanów, może robisz z siebie magnes na faceta. No, jesień jednak potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć, co?

Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech w Radiu SK2. Podobno psycholodzy zauważyli, że osoby z wysokim IQ częściej wybierają 3 konkretne kolory. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy ja właśnie za moment odkryję, że jestem geniuszem, czy jednak całe życie źle dobierałam ubrania? No zobaczymy. Według tego zestawienia chodzi o po pierwsze granat, nie mam go dzisiaj na sobie, po drugie szarość, też nie. I po trzecie zieleń, no też nie. Czyli jak właśnie spojrzeliście na siebie i macie coś w którymś z tych kolorów, no to gratuluję, bo być może właśnie awansowaliście intelektualnie. Ale jeżeli nie macie żadnego, no to też mam tutaj coś. Spokojnie, może po prostu nasze w sumie IQ jest tak wysokie, że nie daje się zamknąć w tych 3 kolorach. No i to wiele wyjaśnia, co?

0: To była Sanach i Cichosza w Radiu SK2. A jeżeli ten numer podoba wam się, to jest najnowsza Sanach, już taka zapowiedź trochę innej, a jednak tej samej, więc wiecie, tutaj taka dwojaka, dwa wilki w niej siedzą. Jeżeli wam się Sanach spodobała, numer Cichosza, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że tam głosowanie, wasze głosy mają znaczenie i to wy wybieracie numer jeden, co będzie w piątkowym notowaniu numerem 1 zależy tylko i wyłącznie od was. No a Sanach widzę, że na razie niziutko, więc może ona jej pomóc i głosować, jeżeli lubicie ten numer. Więc ja serdecznie zapraszam na notowanie w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. A muzycznie za moment Virgin i Szansa. No to właśnie Szansę dajmy Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Bykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
18: Ja w 1.
17: Masz jakiś pomysł na integrację?
18: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
17: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
18: I po reklamie.

0: Still Love Book, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. I po godzinie 18 zostawiam Was w bardzo dobrych rękach Łukasza Zduńczyka. On przejmuje antenę i ma dla Was solidną porcję najlepszych polskich hitów. I widzę, że i Oskar Cymes będzie, i Dawid Podsiadło, i nawet Lady Punk, także koniecznie z nim zostańcie. Ja powoli uciekam świętować pierwszy dzień jesieni, jak na prawdziwą jesieniarę przystało. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam środowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 15. Pa!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała dwa zarzuty. To po przeszukaniu jej mieszkania.
12: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu z udziałem kobiety. Naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
11: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Dodajmy, w tej samej prokuraturze wszczęto śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni najbliższe kilka dni.
13: Kultowe polskie hity, najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i premiery, których jeszcze nie słyszeliście, to dla was mam dzisiaj wieczorem w Radiu SK2, bo my gramy 100% polskich hitów. Już za chwilę SK2 jako pierwsza stacja radiowa w Polsce zagra nowy numer Roxy Węgiel. Powiem tylko tyle, zrobi nam się naprawdę bardzo fajny jesienny klimat. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Kombi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najlepsze polskie nowości. Dlatego już teraz gramy premierowo nowy numer Roxy Węgiel, która jest teraz w USA, tam tworzy nową muzykę, współpracuje ze znanymi producentami i ma dla nas kawałek idealny na pierwszy dzień jesieni. Roxy przyznała, że ona jest jesieniarą, czyli pewnie ma dyniowy wystrój w domu i pewnie teraz to chodzi na dyniowe latte do nowojorskich kawiarni. Jeśli Was też już złapał taki jesienny klimat, to ten numer jest właśnie dla Was. Gramy Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca, premierowo na antenie Radia SK2.

Ewa Farna w Radiu SK2. Piątek coraz bliżej, no i coraz bliżej nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Dlatego codziennie wieczorami w Radiu SK2 gram wam najlepsze nowości, które cały czas czekają na wasze głosy w propozycjach do waszej listy hitów. No i teraz mam Michała Szpaka, który ostatnio przyszedł do nas z nowym numerem. Michał zdradził, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i o tym też jest ten numer. A tak poza tym, ten kawałek zapowiada nadchodzący film Syrenka Picassa. Michał Szpak i Kochanie, już teraz w Radiu SK2.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. My w tym waszym mieście gramy 100% polskich hitów, no i powoli wchodzimy w ten piękny jesienny klimat. U nas jest złota polska jesień, jakby co. I za chwilę gram wam bardzo wrześniowy hit. Nowość od Kuby i Kuby. Panowie nagrali numer Chłopaki i jak sami powiedzieli w naszym studiu, ten numer pachnie jak taki wrześniowy poranek, słoneczny poranek, kiedy jeszcze mgły nie opadły i czuć taką wilgoć w powietrzu. Kojarzycie na pewno. To właśnie to możemy sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Chłopaki już za chwilę.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
7: No tak.
6: A teraz jedziemy do Factory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
9: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i gościmy najlepszych polskich artystów. Dlatego już jutro polecam wam słuchać SK2 po godzinie 15, bo naszym gościem będzie Mrozu. Na pewno kojarzycie wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. To numer ze świeżo wydanej płyty Mroza, o której na pewno nam trochę opowie.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Kruściak, witajcie. W weekend plac Konesera zamieni się w miasteczko ruchu drogowego. Dzieci będą mogły przećwiczyć prawidłowe zasady poruszania się po drodze na rowerach i hulajnogach. Na miejscu też symulatory dachowania i zderzenia. Wstęp bezpłatny, start w sobotę o 10. A przy paca 40 jutro strefa chilloutu, czyli czwartki bez spiny, to miejsce na złapanie oddechu. Można porozmawiać, obejrzeć film czy pograć na gitarze. Start o 16.
0: I jak co wieczór w Radiu SK2 mam dla was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki i w tej godzinie będzie też kolejna premiera, numer którego jeszcze nie słyszeliście. Bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka nagrała wspólny numer z Cortezem i ja wam ten numer zagram. Łukasz Zduńczyk, cześć!

PIN na antenie Radia SK2, a teraz idziemy na parapetówkę do małego mieszkania. To co, że jest środek tygodnia, zawsze fajnie do kogoś wpaść i narobić trochę bałaganu, prawda? Na 30 metrów kwadratowych już teraz zaprasza nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, jak pomieścić uczucia dwóch osób na jednej małej przestrzeni. Da się. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na antenie Radia SK2. Na

0: To ja, SK2 się nazywam i gram 100% polskich hitów. Za nami łzy, a przed nami kolejna premiera dzisiejszego wieczoru. SK2 odkrywa dla was najlepsze polskie nowości. Kaśka Sochacka i Cortez połączyli siły. Wspólnie nagrali numer do filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin 11 listopada. To historia uczucia, które przetrwało próbę czasu. I właśnie o tym też jest ten numer. Kaśka Sochacka napisała słowa, a Cortez zrobił do tego muzykę. No i wyszedł ten numer, który już teraz gra na antenie Radia SK2. Jak my, premierowo.
1: Czy

0: ONA w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie będzie jeszcze powiew lata, bo zagram wam wakacyjny hicior od Marisy. Będzie pięknie po krótkiej przerwie. Ten numer czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20. Jest aktualnie na miejscu 14, ale może być wyżej. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Julinku!
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2, a po godzinie 20 będzie jeszcze jeden kultowy polski hit Łatwopalni od Maryli Rodowicz. Słuchajcie, królowa polskiej muzyki cały czas jest w formie, koncertuje i zapowiedziała trasę koncertową. W przyszłym roku ruszy w halowe tournée po Polsce i mówi, że to będzie największe widowisko w jej dotychczasowej karierze i zaprosiła też gości. Na trasie pojawi się m.in. Julia Wieniawa.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dostałem wychowawstwo w czwartej klasie.
13: Ja w pierwszej.
12: Masz jakiś pomysł na integrację?
13: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
12: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
14: I po reklamie. Co, gdzie, kiedy?
15: Agata Chluściak, witajcie. To przestrzeń spotkań z artystami. Trwają Bielańskie Dni Sztuki. Jutro czeka na Was performance łączący obraz i światło, a w kolejne dni muzyczny jam czy pokaz snycerki. Lokalizacje sprawdzajcie na stronach dzielnicy. Saunowanie nad Wisłą, sesja z widokiem na rzekę czeka na Was bezpłatnie, trzeba się tylko zapisać. A kto lubi planszówki, może wpaść do Pałacyku Konopackiego na Pradze Północ, to jutro od 18.
0: Już mniej niż połowa tygodnia nam została, słuchajcie. Teraz już jedziemy z górki w kierunku piątku i nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie, jak zawsze, będzie sporo nowości prosto z Waszej listy hitów. Między innymi kawałek, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

NA. To jest SK2, tutaj macie 100% polskiej muzyki i z nami odkrywacie nowe polskie gwiazdy. A z nimi naprawdę warto się zapoznać, bo robią świetną robotę. To zespół Motyle, ekipa z Wrocławia, która regularnie słucha radia SK2. Często się chwalą na Instagramie, że ich kawałek jest na naszej antenie i proszą fanów o głosy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a zespół Motyle pozdrawiamy. Bliżej podejdź tak, już teraz.

To jest Radio SK2, mamy dla was różne muzyczne pokolenia. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami 14-letni talent to Wiktor Sas, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Poleci na Maltę z hitem Gravity i co ciekawe, za ten numer odpowiada Trips i Lanberry, czyli duet, który znacie z hitu Dzięki, że jesteś. I co ciekawe, Lanberry w 2018 roku pomogła stworzyć hit Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor i one Eurowizję Junior wygrały. Także to bardzo dobrze wróży dla Wiktora Sasa. Gravity, już teraz w SC2.

0: Kobra Nocka w Radiu SK2, a za chwilę zagram wam no chyba najbardziej polski z polskich hitów, bo to będzie numer, w którym każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo jest po prostu o nas, o wychowanych w Polsce BRO i wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Anna Maria Jopek. To jest Radio SK2, czyli wasze centrum polskiej muzyki. My nie tylko gramy polskie hity, ale też gościmy polskich artystów. Już jutro ważny gość do nas przyjdzie. Słuchajcie SK2 po godzinie 15, bo do naszego studia wpadnie Mrozum, który niedawno, przypomnę, wydał nową płytę, a niebawem, już 2 października, rusza w trasę koncertową.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agata Chruściak, witajcie. Trwa Festiwal Nauki. Będą zajęcia i warsztaty popularno-naukowe dla dzieci i całych rodzin. Poza tym festiwal filmowy Kadr na naukę w kinie Illusion. Sprawdzajcie lokalizację atrakcji. A kto ma ochotę, może jutro wziąć udział w treningu ze stołecznymi policjantami. To okazja do wspólnej aktywności pod okiem instruktorów. Start o 14 na skwerze Gwary Warszawskiej.
1: Magazyn muzyczny.
5: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
6: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
5: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
6: Magda,
5: aby do ciebie mówić?
6: Madzia, Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
5: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
6: No pewnie.
5: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
6: Tak.
5: Tak? Ja tak, również.
6: I było super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
5: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
6: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
5: Czyli nie kulturystyka.
6: Nie. Zupełnie nie.
5: Ale lubisz uprawiać sport?
6: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce 2 miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
5: Także, a jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
6: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: jest zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
2: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas? I dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja
1: wiem, jak
0: skrzypiec w ręku nie miałam.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście,
1: a my do tego
0: to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to

0: gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze?
0: Mhm.
1: Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Mhm. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos?
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki, tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Bo w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: dopiero trzeba
1: rapsów.
0: Intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Leroya. Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Mirakulum i Biedronka?
1: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo. To miał

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne, na po prostu tej
1: chcę barwy głosu. Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo

0: Ważna była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę to, słyszę te emocje tam.
1: Od lat za tobą szłam przez cały czas.

0: co?
1: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
0: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
1: Nie, ty to robisz od 11 roku życia?
0: Tak.
1: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
0: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
1: Ale się stresowałaś.
0: No,
1: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
0: Tak,
1: na casting.
0: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
1: Zgodzili się?
0: Zgodzili się. Tak.
1: Naprawdę jest. Dla ciebie?
0: Tak. No właśnie.
1: Ty musisz być ich księżniczką.
0: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
1: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
0: Tak, dokładnie. Mm. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
1: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
0: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
1: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
0: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
1: Akademia Pana Kleksa.
0: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach, podwieszeni pod sam sufit. Mm-hmm. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
1: Nie mogłaś
0: wydostać.
1: Ich wypiąć.
0: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie, akurat na szczęście, i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
1: Ręką?
0: Tak, coś takiego.
1: Okej, falujące ręce.
0: Tak, falujące ręce.
1: Pionie.
0: I ona do mnie tak tańczy, tańczy i... Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
1: I
0: no i
1: szelkę.
0: Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. Mhm. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Mhm. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił...
1: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
0: Tak.
1: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
0: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
1: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
0: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. w pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
1: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, jaka to melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Tak.
1: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach, czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
0: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska i Kora, właśnie taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie, a ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
1: chyba
0: się takiej.
1: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
0: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły mnie dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego 2024 rok wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie. Aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć lat...
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy. Dubbing to jest też bardzo dużo twórczości. Musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić. Marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie. I próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
1: No i tak, no to, no. To jest właśnie główny...
0: Cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2, w lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowa. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty bądź tą trzecią.
1: Ja swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć

0: ulepimy dziś bałwana. No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka, idź w sobie. Się.
1: No nie, to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Historia polskiej muzyki.
2: Witajcie, Kamil Kowalski. Zapraszam Was dzisiaj na szczególną opowieść w Radiu SK2. Będzie to podróż przez życie, drogę artystyczną, pasję, ale też i przełomowe chwile jednej z najciekawszych wokalistek polskiej sceny muzycznej, Margaret, czyli Małgorzaty Jamroży. To artystka, którą wielu z nas zna z przebojów. Opowiem też historię o kobiecie, która przeszła długą i nie zawsze łatwą drogę do miejsca, w którym obecnie się znajduje. Małgorzata Jamroży przyszła na świat 30 czerwca 1991 roku w Stargardzie Szczecińskim. Od najmłodszych lat była blisko muzyki. Uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Choszcznie, gdzie grała na klarnecie, ale również i na saksofonie próbowała swoich sił. Jak sama wspominała, to doświadczenie nie tylko nauczyło ją dyscypliny, ale też otworzyło drzwi do świata dźwięków, które stały się jej językiem. Jej talent do śpiewu bardzo szybko został dostrzeżony. W programie Szansa na sukces dokładnie. Tam wykonała utwór Moniki Brodki Znam Cię na pamięć i wygrała odcinek.

Muzyka to nie było jednak jej jedyne zainteresowanie. Margaret miała też pasję do mody. Prowadziła bloga modowego, studiowała projektowanie ubioru, a estetyka i styl stały się jej znakiem rozpoznawczym. Kiedy zaczynała karierę, wyróżniała się nie tylko głosem, ale również odważnym wizerunkiem. Przełom nastąpił w roku 2013. To właśnie wtedy ukazał się jej debiutancki mini-album All I Need, a świat usłyszał singiel Thank You Very Much.

piosenka stała się trzecim najczęściej kupowanym cyfrowo utworem w Polsce tamtego roku i otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. W lipcu tego samego roku Margaret reprezentowała Polskę na Bałtyckim Festiwalu Piosenki i zajęła drugie miejsce. Było jasne, że pojawiła się na scenie artystka, której talent i energia mogą sięgać daleko poza granice kraju. W 2014 roku Margaret wydała swój pierwszy pełny album At The Blonde. To właśnie z niego pochodzą utwory, które przyniosły jej ogromną popularność. Album zdobył status platynowej płyty, a Margaret zaczęła koncertować w Polsce i za granicą. Rok później nagrała wspólny krążek z Mattem Duskiem. Elegancki projekt jazzowo-popowy zatytułowany Just The Two Of Us. Potem przyszedł czas na Monkey Business, który umocnił jej pozycję wśród największych nazwisk polskiej sceny. W 2018 roku Margaret spróbowała swoich sił w szwedzkim konkursie Melody Festivalen, będącym eliminacjami do Eurowizji. Jej piosenka In My Cabana dotarła do finału i zajęła wysokie siódme miejsce.

To było kolejne potwierdzenie, że jest artystką o międzynarodowym potencjale. Ale Margaret nie chciała być tylko popową gwiazdą. W pewnym momencie uznała, że potrzebuje większej wolności artystycznej. Tak narodziło się jej Gaia Hornby. To nie tylko tytuł albumu, który wydała w 2019, ale także symbol nowego etapu w jej życiu. Jak sama mówiła, Gaia przede wszystkim jest bardzo asertywna. Stawia na swoim i potrafi odmawiać innym. To oznaka tego, jak bardzo dojrzałam.

Margaret w 2020 roku dojrzała również do tej decyzji, aby powiedzieć tak. Powiedzieć tak Piotrowi Kozierackiemu, z którym związek małżeński zawarła w samym Peru. Tam odbyła się ceremonia, a potem wraz z mężem założyła własną wytwórnię i zaczęła zarządzać swoją twórczością na własnych zasadach. Zaczęła pisać więcej tekstów po polsku, mimo że, jak sama przyznaje, język polski bywa dla niej naprawdę wyzwaniem. W jednym z wywiadów powiedziała: polski ma bardzo dużo tych świszczących spółgłosek, na przykład słowo szczęście. Brzmienie jest okropne, jednak to właśnie polskie piosenki pozwoliły jej być jeszcze bliżej swoich fanów.

Margaret nie ogranicza się tylko do muzyki. Od lat angażuje się w działania społeczne i charytatywne. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek wspierających społeczność LGBT. Wspiera edukację seksualną, a w 2022 aktywnie zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Zbierała środki, wydała utwór Mimo burz, a na pomoc humanitarną udało jej się przekazać niemal 1 000 000 zł.

Margaret jest także wrażliwa na kwestie ekologii. Jej album Siniaki i cekiny, wydany w 2024 roku, nie ukazał się na fizycznej płycie CD właśnie ze względu na względy środowiskowe. Margaret ma na koncie liczne nagrody. Czterokrotnie zdobyła MTV Europe Music Award w kategorii Najlepszy polski wykonawca, co czyni ją rekordzistką. Wyróżniano ją także na SK Music Awards, Kids Choice Awards i Super Jedynka. Ale za sukcesami kryje się także człowiek. Margaret wielokrotnie mówiła o tym, że zmagała się z depresją. Po udziale w programie The Voice of Poland w 2019 roku musiała zrobić przerwę, zarówno ze względów psychicznych, jak i zdrowotnych. W jednym z wywiadów przyznała, że przerwa w pracy pozwoliła jej na regenerację. Wstrząsającym momentem w jej publicznych wypowiedziach było wyznanie dotyczące dzieciństwa. Margaret przyznała, że jako 10-letnia dziewczynka została zgwałcona. To doświadczenie na długo odcisnęło piętno na jej życiu. Jak sama mówiła, to rzutuje na całą mnie. Chodzę z poczuciem winy. Teraz jestem w momencie, w którym nie boję się o tym mówić. To wyznanie wymagało ogromnej odwagi i pokazało, że nawet osoby, które z zewnątrz wydają się silne i błyszczące, w środku mogą nieść ze sobą bolesne doświadczenia. W życiu osobistym Margaret znalazła oparcie w miłości. W 2017 roku poznała Piotra Kozierackiego i, jak wspomniałem wcześniej, w 2020 roku wzięli ślub podczas podróży do Peru. Margaret stała się także macochą jego córki. Jak sama mówi, rodzina daje jej siłę i równowagę. W ostatnich latach zmienił się również jej stosunek do duchowości. Publicznie ogłosiła, że odeszła z kościoła katolickiego i nie wierzy w Boga w tradycyjnym rozumieniu, choć czuje się osobą duchową. Margaret nie przestaje marzyć i planować. W wywiadach przyznaje, że chciałaby rozwijać się w aktorstwie. Jednocześnie nadal pisze nowe piosenki i eksperymentuje z gitarowym brzmieniem. A dzisiaj widzimy ją jako artystkę dojrzałą, niezależną, ale wciąż poszukującą. Jej historia to opowieść o dziewczynie ze Stargardu, która dzięki talentowi, odwadze i ciężkiej pracy stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, a jednocześnie osobą, która nie boi się mówić o swoich słabościach i doświadczeniach. I może właśnie dlatego Margaret jest tak bliska wielu swoim fanom, bo pokazuje, że siła to nie brak upadków, ale umiejętność powstawania po nich. Dzięki za wspólną podróż przez życie i twórczość Margaret. To była opowieść o kobiecie, która uczy, że bez siniaków nie ma cekinów, a każdy rok, nawet ten najtrudniejszy, może prowadzić ku nowemu światu. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Tysiące zgłoszeń, rosnąca liczba niebezpiecznych spotkań i nowe zasady redukcji dzików. Sejmik Mazowsza zdecydował, że nie będzie już z góry określał liczby zwierząt, które mogą zostać zredukowane w Warszawie. Dokument obowiązywać będzie przez 2 lata, a decyzje o interwencji mają być podejmowane tam, gdzie zwierzęta stwarzają zagrożenie. O tym Krzysztof Płowecki.
2: Sejmik województwa przyjął uchwałę znoszącą limity redukcji dzików na wniosek władz Warszawy, mówi Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
3: Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików. I tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
2: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreśla, że to decyzja podjęta ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
4: My podejmujemy decyzję o strzale tylko w sytuacjach kryzysowych, ostatecznych, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo, które dla nas jest absolutnie najważniejsze. Dlatego, że kiedy możemy, przepłaszamy dziki, natomiast oczywiście musimy mieć podstawy do tego, żeby reagować, i stąd ta decyzja sejmiku, która pozwala nam w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo jest najważniejsze, no podejmować tę ostateczną decyzję. My tutaj po prostu podejmujemy decyzję racjonalnie, niezależnie od tego, czy pytają mnie o to ci, którzy uważają, że powinniśmy strzelać częściej, czy ci, którzy uważają, że w ogóle nie powinniśmy strzelać. Ja odpowiadam cały czas tak samo. Racjonalnie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jest ostateczność, ale czasami konieczna. A to, co najważniejsze, to to, że przez cały czas wnioskujemy o zmianę prawa, tak żeby móc dziki wywozić. Bo dzisiaj jeszcze raz, po raz kolejny przypominam, że na mocy obowiązujących przepisów my nie jesteśmy w stanie przewozić dzików w inne miejsce. Analizujemy też, jak się ta populacja dzików będzie rozwijać, bo niestety ten problem będzie się pogłębiał. Również przygotowujemy stanowisko kolejne do ministerstw po to, żeby zwiększać ten lobbying na zmianę przepisów. Dbając o bezpieczeństwo i odpowiedzialność, ta decyzja została wydana, która nam pozwala działać elastycznie, ale my dalej będziemy działali dokładnie tak samo jak w każdym tygodniu i dokładnie odpowiedź moja będzie identyczna. Będziemy podejmowali decyzje racjonalnie, w ostateczności, ale wtedy, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo warszawiaków. I te decyzje po prostu nam umożliwiają działanie. Na pewno to, że nie ma limitów, nie oznacza, że my będziemy podejmowali tutaj jakieś bardziej drastyczne działania. Nie. Cały czas tak samo. Racjonalnie, proszę Państwa. I mam nadzieję, że cały ton tej dyskusji doprowadzi do tego, że będzie coraz większa presja na rządzących, ale również na Unię Europejską, żeby zmienić przepisy, które w mojej ocenie i w ocenie bardzo wielu ekspertów nie są dzisiaj racjonalne, dlatego że nie ma AFS-u w Warszawie.
2: Przepisy unijne zakazują wywożenia dzików ze względu na zagrożenie rozprzestrzenienia choroby ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
5: Obecnie te przepisy zakazują relokacji, jakiejkolwiek relokacji dzików w inne miejsca, więc nie można odłowić dzików i przewieźć je na przykład w tereny leśne, czy po prostu wywieźć. Też jest to ważne, że te dziki, które tutaj są, to są już dziki urodzone w mieście. One się nauczyły żyć w mieście, nie znają życia poza miastem. W Wcześniej, gdy przed 18 rokiem było dozwolone wywożenie dzików, też przeprowadzono różne badania. Zakładano obroże telemetryczne, kolczykowano dziki, żeby sprawdzać, czy one nie wracają. Znaczna część tej populacji wracała. Był taki przykład dzika, który był wywieziony za naszą wschodnią granicę i też wrócił do miasta. Odstrzał w aglomeracji chmińskiej jest bardzo trudny do wykonania ze względu na przepisy, które zobowiązują wykonawców tego odstrzału, bo to są przepisy związane z rozporządzeniem ministra w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania, czyli tutaj muszą być spełnione wszelkie warunki, które tam są wymienione. 150 metrów od zabudowań, zakaz strzału w kierunku ulic, w kierunku domostw, więc w samych aglomeracjach jest bardzo trudno tego dokonać. W Warszawie jest może kilka takich miejsc, gdzie ewentualnie taki odstrzał będzie przeprowadzany. Większość jest to poprzez odłów z uśpieniem i uśmierceniem. Obecnie przez to, że nie można relokować tych dzików, jest to jedna z metod, która pozwala zmniejszyć tą populację dzików miejskich. Ta redukcja jest jedną ze składowych, którą trzeba zrobić. Najważniejsza jest edukacja społeczeństwa, bo to my, mieszkańcy, zapraszamy bardzo często te dziki do nas na podwórka, wykładając na przykład biośmieci przed, na dzień czy dwa przed przyjazdem zbiórki, tak, przed MPO. Dokarmiamy, bardzo wiele osób dokarmia dziki. Ja wiem, że taki warchlaczek, pasiaczek wygląda bardzo fajnie, bardzo słodko, tylko jeżeli zaczniemy go dokarmiać, to on się przyzwyczai do nas i będzie nauczony tego, że człowiek równa się pożywienie, damy mu jeść. Ten przypadek, który był niedawno, gdzie dzik wyrwał kobiecie siatkę i poturbował tą kobietę, to jest to, że właśnie on był przyzwyczajony, że ktoś mu daje jedzenie.
2: Jak dodaje Mariusz Wrona z Lasów Miejskich, uchwała ma ułatwić reagowanie tam, gdzie problem z dzikami jest największy.
6: Jeżeli chodzi o ekosystem, to oczywiście w lesie dziki są jak najbardziej pożądane, natomiast w terenie zabudowanym już niekoniecznie. Do tej pory, do końca sierpnia, mieliśmy ponad 18 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, ponad około 160 zgłoszeń dotyczących

0: od strzału w tym sensie tradycyjnym z broni palnej nie stosujemy w terenach zabudowanych, ponieważ po pierwsze jest to niebezpieczne, po drugie oczywiście też prawo tego nie dopuszcza. I taką dopuszczalną dla nas metodą odłowu jest aplikator pneumatyczny z środkiem usypiającym. Jest to bezpieczna metoda. Nasi pracownicy oczywiście również zawsze dbają o to, żeby otoczenie takiej interwencji było bezpieczne dla mieszkańców. Więc tak, to jest nasza podstawowa metoda w mieście. Te decyzje, które mieliśmy do tej pory, realizowaliśmy w miarę potrzeb. Będziemy podejmować działania w podobny sposób, czyli będziemy interweniować tam, gdzie to będzie konieczne.
1: Odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem podejmuje się wobec dzików, które utraciły lęk przed człowiekiem, wchodzą na tereny zabudowane lub przebywają na drogach.
2: Do końca sierpnia w Warszawie odnotowano ponad 18 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików, w tym 186 ataków na ludzi. Świąteczne iluminacje w tym roku w nowej odsłonie. Dekoracje świetlne będą nawiązywać do warszawskich legend, m.in. tej o Warsie i Sawie czy Syrence. W Parku Świętokrzyskim już od połowy października stanie natomiast Ogród Świateł. Więcej Aleksander Ruszkowski.
3: Choć dopiero kończy się lato, to miasto ma już plan na świąteczne oświetlenie. W tym roku centrum stolicy będzie nam przypominać o najważniejszych warszawskich legendach, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
4: W Parku Świętokrzyskim będzie ogród światła już od połowy października, więc tutaj nam rozbłyśnie cały ten park światłem i od tego właściwie możemy zaczynać iluminację, bo rzeczywiście pogoda na pewno będzie inna i to oświetlenie się Warszawie przyda, bo ono sprawia, że po prostu Warszawa i nasze ulice, zwłaszcza w ścisłym centrum, Trakt Królewski, który oświetlamy co roku, wygląda zupełnie inaczej, wygląda magicznie. Ale to, co najważniejsze, drodzy Państwo, to to, że podjąłem decyzję, aby ta iluminacja objęła też części nowego centrum Warszawy, tego, które odmieniamy. W związku z tym nie będzie to tylko i wyłącznie Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście czy Nowy Świat, ale również te nowe ulice nowego centrum, czyli Chmielna, Zgoda czy Złota, one też będą oświetlone. Jak i również te najważniejsze place w centrum, plac Pięciu Rogów, ale również choćby plac Bankowy. Cieszę się również z tego, że możemy finansować tego typu inwestycje, dlatego że bardzo duże pieniądze zaoszczędziliśmy na oświetleniu całego miasta. No i dzięki temu możemy rzeczywiście podjąć decyzję o tym, że ta iluminacja będzie naprawdę spektakularna. W tym roku, drodzy Państwo, głównym tematem będą warszawskie legendy. W związku z tym na pewno będzie ciekawie, bo to przecież nie tylko Wars i Sawa, ale legendy, które naprawdę ruszają naszą wyobraźnię. W związku z tym myślę sobie, że sam ten motyw również będzie powodował, że zainteresowanie będzie znacznie większe. A co roku te iluminacje doceniają nie tylko warszawianki i warszawiacy, ale mieszkańcy całej Polski, którzy często przyjeżdżają do Warszawy właśnie po to, żeby te iluminacje zobaczyć. Także bardzo się z tego cieszę, a tak jak powiedziałem, pierwszy krok w pewnym sensie wykonujemy właśnie tutaj w Parku Świętokrzyskim już od połowy przyszłego miesiąca.
3: Warszawskie iluminacje cieszą się dużą popularnością. Według badań urzędu co trzeci warszawiak planuje zobaczyć je na żywo, mówi Mariusz Budziszewski, radny miasta.
5: W grudniu, w styczniu Warszawa staje się miastem przepięknym, rozbłyska iluminacjami, ale również światełkami, dekoracjami. Iluminacje to nie tylko światełka, to przede wszystkim inwestycja w nasze relacje, relacje rodzinne, bo wiemy, że na iluminacje przychodzą całe rodziny, seniorzy, z dziećmi, wnukami. Wiemy o tym, że iluminacje cieszą się bardzo wielką popularnością, dużą popularnością wśród warszawiaków. Z tego co wiem, ZDM zrobił takie badania i okazało się, że ponad 1/3 warszawiaków odwiedza co roku nasze warszawskie iluminacje, a 2/3 wie o tych iluminacjach i jest zainteresowana ich rozwojem. Więc zachęcamy wszystkich warszawiaków, ale również turystów, mieszkańców całej Polski, ale również Europy do odwiedzania warszawskich iluminacji. Warszawa ma się czym chwalić. Warszawa jest miastem otwartym, ekologicznym. Zachęcamy do odwiedzania Warszawy, a warszawiaków do aktywnego spędzania czasu.
3: Umowa na nowe dekoracje będzie trwała 3 lata, dodaje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
6: Jestem tutaj w zasadzie z ciepłymi umowami, dosłownie 3 umowami. Tradycyjnie te umowy są 3-letnie. Jesteśmy w takim momencie, w którym przycinają się nasze 2 flagowe projekty, które realizujemy w Zarządzie Dróg Miejskich. To jest projekt nowego centrum w Warszawie i inwestowanie w oświetlenie uliczne. O kosztach mówiliśmy, stać nas przede wszystkim dlatego, że zaoszczędziliśmy 3-krotnie większe pieniądze i będziemy je oszczędzać

0: kolejnych latach na wymianie opraw oświetleniowych, na inwestycjach w system sterowania oświetleniem. W 2023 roku zrobiliśmy badania. Ponad 90% warszawiaków ocenia iluminację warszawską jako bardzo atrakcyjną. Ponad 60% nie zmieniłoby w niej nic, a 25% chciałoby tej iluminacji większej. Spełnienie tych oczekiwań 25% będzie miało miejsce w tym roku i w kolejnych latach, bo to rekordowa iluminacja.
1: Jednym z największych elementów iluminacji będzie choinka na placu centralnym, którą rozświetli 47 tysięcy światełek LED. Świąteczne dekoracje pojawią się w mieście na początku grudnia.
2: Trzy małe ibrisy śnieżne urodziły się w warszawskim zoo. Dwie samiczki i samczyk przyszły na świat w lipcu. Maluchy rosną pod opieką matki i powoli przygotowują się do wyjścia na wybieg. Więcej o tych niezwykłych zwierzakach opowiedziała Marta Tomczyk, opiekunka zwierząt drapieżnych warszawskiego zoo, którą o szczegóły pytała Małgorzata Zawada.
3: Przyszły na świat trzy maluszki. Co to za zwierzaki? Czy mają już imiona? I kiedy tak naprawdę się urodziły?
4: 11 lipca tego roku przyszły na świat trzy pantery śnieżne. Dwie samice, jeden samiec. Samiec ma na imię Szapur, co oznacza królewskiego potomka albo syna władcy. Jego siostry to Shisha od Shisha Pagma, szczytu w Himalajach. I Sati, co oznacza przyjaciela, partnera, towarzysza.
3: Gdyby miała Pani opisać wyglądem te koty, jak one wyglądają?
4: Jak najsłodsze małe pusiate kulki, które można po prostu sobie tylko wyobrazić. Są niesamowicie śliczne, jak to małe koty. Przecież dorosłe koty też są wspaniałe. Małe puchate kulki.
3: Jak wyglądały te pierwsze kroki?
4: No na początku trzeba podkreślić to, że koty jak się rodzą, to są ślepe, całkowicie zależne od matki, więc na początku były takie małe, nieporadne, nazwijmy to glizdy, które tam sobie pełzały i tylko interesowały się, gdzie jest mama, gdzie jest sutek i bardzo dużo spały. Po niedługim czasie otworzyły oczy, zaczęły nabierać pewności, zaczęły nabierać sprawności, bo tak jak mówię, na początku taki mały kotek to taka pełzająca glizda, która nie jest w stanie stanąć na swoich łapach, ale właśnie im dalej w las, tym więcej siły, więcej energii, nauczyły się chodzić, bo wbrew pozorom dużo zwierząt też się musi nauczyć chodzić, tak jak ludzie. Zwiedzać, zaczęły odkrywać, zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej. Po mniej więcej półtora miesiąca zaczęły podskubywać mięso. Do 5 miesiąca będą piły mleko mamy, tak mniej więcej. No i jedzą właśnie, zaczynają podskubywać mięso.
3: Czy oprócz tej trójki i mamy jest jeszcze więcej tych zwierzaków?
4: Jest ich tata na wybiegu obok, na razie są oddzielnie. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, czy połączymy go z rodziną, bo wiele ogrodów trzyma samca z samicą i z dziećmi. U nas zobaczymy, oddzieliliśmy samca, żeby Surina spokojnie mogła sobie urodzić, te pierwsze kilka dni, żeby sobie na spokojnie mogła zaklimatyzować się do nowego statusu. A Jamirowi samemu na drugim wybiegu jest jak najbardziej dobrze.
3: Generalnie te zwierzęta są energiczne, myślę, że raczej w tą kategorię wpadają.
4: Zdecydowanie. Znaczy, jak dorastają, to troszeczkę ta energia, wchodzą naturalne instynkty, czyli oszczędzam energię, żeby upolować. Teraz maluchy są pełne energii, dalej dużo śpią, ale jak są aktywne, to skaczą po sobie, po półkach, mają postawione pieńki, po mamie, polują na ogon mamy, polują na siebie nawzajem. To jest praktycznie ciągły ruch, ciągle coś się dzieje u nich, bo jak to dzieci, mają mnóstwo energii, tak?
3: Czy one wydają jakieś dźwięki?
4: My to nazywamy, że to jest takie frufanie, bo to jest taki dźwięk, z którym samica je przywołuje do siebie. One najczęściej piszczą. Jak się zestresują, albo jak długo nie ma mamy, albo jak się przestraszą, to takie piszczenie jest.
3: Nie pojawiają się jeszcze na wybiegu dla tutaj odwiedzających zoo. Kiedy mniej więcej będziemy mogli je ujrzeć?
4: Dokładnie jeszcze nie powiem, bo jeszcze nie jest podjęta ta decyzja. Na początku października będą miały drugie szczepienie, więc na pewno jakoś po tym terminie. W naturze małe opuszczają gniazdo około 3 miesiąca życia, więc na pewno też miniemy ten próg milowy. Ale tak jak mówię, decyzja jeszcze nie została podjęta. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, jak będzie wyglądała sytuacja. Najwcześniej myślę, że połowa października, ale nie będę gwarantować, że to tak będzie.
3: O samych zwierzakach, o gatunku, skąd on się wziął, gdzie żyje normalnie?
4: Irbisy żyją żyją głównie w Himalajach, w Azji. Nazywane są duchem gór, ponieważ tak naprawdę pomimo rozwoju technologii nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, ile ich jest w naturze, ponieważ właśnie żyją w dla nas trudno dostępnych miejscach. Polują na kozice górskie, chodzą po ich takie szaro-brązowo-czarne futro, jest świetne do kamuflażu, świetnie sobie radzą na wysokich skałach, potrafią skakać na 15 metrów w dal i chyba 5 albo 6 do góry, więc są świetnie przystosowane do swoich warunków.
2: W Warszawie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej. Projekt ma uporządkować reklamy, szyldy i nośniki reklamowe w przestrzeni miasta. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie o proponowanych przez miasto rozwiązaniach na spotkaniach konsultacyjnych z urzędnikami. Więcej na ten temat w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
5: Uchwała krajobrazowa ma przede wszystkim opanować chaos informacyjny panujący w niektórych miejscach Warszawy.
6: To, co widzimy w Warszawie, to narastanie chaosu informacyjnego, zaburzanie ładu przestrzennego, naruszanie architektury budynków, na których są umieszczane szyldy i reklamy, ale też taki chaos przestrzenny, który nie służy właściwie nikomu, kto się po mieście porusza, bo on bywa groźny dla kierowców, on jest rozpraszający dla przechodniów. Tak, musimy pamiętać o tym, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną nas wszystkich i z poszanowaniem praw prowadzenia działalności gospodarczej musimy pamiętać o wszystkich użytkownikach przestrzeni, także o tych użytkownikach, którzy są obdarzeni szczególną wrażliwością i zbyt agresywny, intensywny przekaz reklamowy z pewnością jest męczący i rozpraszający. To nie jest tak, że my sobie możemy w domu wyłączyć telewizor, tak? Tu jesteśmy w przestrzeni i nie mamy wpływu na to, co widzimy i dlatego uchwała ma ten chaos uporządkować, zlikwidować i zapewnić, żebyśmy wszyscy czuli się w miarę dobrze w przestrzeni, w której przebywamy.
5: Mówi Aneta Wardzińska-Siczek z Biura Architektury i Planowania Miasta Stołecznego Warszawy. A jak zmiany wpłyną na osoby prowadzące działalność gospodarczą?
6: Może się zmienić dużo, może się nie zmienić nic. Trochę zależy od tego, jakiego rodzaju działalność pan Kowalski prowadzi. Warto na pewno zapoznać się z projektem uchwały. Warto w przypadku, kiedy ma się jakieś zamierzenie dotyczące na przykład zmiany swojej identyfikacji wizualnej, czy też umieszczenia szyldów, sprawdzić projekt zapisów i też zapraszamy do konsultacji z Biurem Architektury, z Wydziałem Ochrony Krajobrazu Miasta. Warto też chyba wspomnieć, że mimo, że uchwała nie obowiązuje jeszcze w Warszawie, to my od lat takie opinie i konsultacje prowadzimy, to znaczy odpowiadamy na wnioski o pytania, czy taki szyld, czy też taki nośnik reklamowy w danym miejscu może się pojawić, czy jest on właściwy ze względu na tą lokalizację i na obszar w mieście. Także takich porad udzielamy. No i od dłuższego czasu też staramy się opiniować wszystkie sprawy, które do nas wpływają w tym zakresie, właśnie w zgodzie z projektem uchwały. Więc jest duża szansa, że jeśli pan Kowalski taką identyfikację zmieniał w ciągu ostatniego roku, dwóch i opiniował swój projekt w Biurze Architektury, to po wejściu w życie uchwały nic nie będzie musiał więcej robić. Bardzo chcielibyśmy przekazać projekt uchwały do Rady Miasta na przełomie 26 i 27 roku. Także jeśli on zostanie uchwalony to i opublikowany w dzienniku urzędowym, to wejdzie w życie po 14 dniach. Dokładamy wszelkich starań, żeby tutaj żadnych zarzutów w zakresie prowadzenia procedury czy też samego sformułowania przepisów nie było. Zorganizowane punkty konsultacyjne będą w miejscu, gdzie mieści się Biuro Architektury, czyli tutaj w Biurowców czy Alejach Jerozolimskich 44. Tam na poziomie -2 mamy taką otwartą przestrzeń i sale konferencyjne i tam ten punkt się będzie zorganizowany.
5: Ten temat jest ważny dla mieszkańców Warszawy, bo dotyczy całego miasta. Dlatego ruszają konsultacje, mówi Karolina Bober, zastępca prezydenta Warszawy.
7: Jesteśmy na etapie, kiedy jesteśmy po uzgodnieniach z organami zewnętrznymi. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy etap konsultacji społecznych. W zależności od tego, ile będzie uwag, ile będzie wniosków, postulatów, tak szybko będziemy chcieli przedstawić ten projekt Radzie Miasta. Ja nie ukrywam, że jesteśmy zdeterminowani, żeby ten fakt się dokonał jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to w tym roku. Naczelnym celem tej uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Chcemy zapanować nad chaosem, chcemy oddzielić możliwość informowania przedsiębiorców o swoich usługach, produktach od tegoż właśnie chaosu. Natomiast jednocześnie oczywiście nie ma tutaj miejsca ograniczeniu jakby swobody działalności gospodarczej. Wszystkie zasady mają być sprawiedliwe, dotyczyć i jakby przyjaznego otoczenia, ale też prowadzenia biznesu i możliwości informowania o tych biznesach. Uchwała będzie dotyczyć całego miasta, natomiast nie będzie w równym stopniu jakby obszarowo wnosiła tych samych zasad. Inaczej będziemy podchodzili do centrum miasta, inaczej traktujemy skwery, inaczej obszary wartościowo krajobrazowo, historycznie. Też warto podkreślić, że tutaj zastosowaliśmy takie okresy przejściowe, aby rzeczywiście branża i przedsiębiorcy mogli do tego się dostosować. Korzystaliśmy też z doświadczeń innych miast, w których te uchwały już zostały wprowadzone i skutecznie działają.
5: Bartosz Rozbiewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, dodaje, że ta uchwała krajobrazowa jest zbliżona do poprzednich projektów tego dokumentu, a największe regulacje obejmą branżę reklamową.
8: Dzisiaj tak naprawdę poddajemy pod ocenę wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, dokument, który już w naszym mieście był przyjmowany przez Radę Miasta. On jest na nowo zredagowany, ma różnego rodzaju ulepszenia, ale co do zasady merytorycznie jego zawartość się znacząco od tamtego dokumentu przyjętego w 2020 roku nie różni. Ta wersja także zawiera niezbędne zmiany, jakie nastąpiły w rzecznictwie w zakresie uchwał krajobrazowych, a przede wszystkim uwzględnia to, na czym się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku, czyli nasza uchwała już w tej wersji z roku 2026 pozbawiona jest przepisów dostosowawczych tych nośników, które mają legalne zgody budowlane. No i na tej podstawie wydaje mi się, że wielkiego zdziwienia nie powinna budzić, bo tak naprawdę te zasady, które wypracowaliśmy już x lat temu, co do zasady się nie zmieniły i tylko je ulepszyliśmy, odpowiedzieliśmy też na nowe wyzwania, jakie branża reklamowa przed miastem kładzie. Dzisiaj faktycznie zaczynamy konsultacje. Mamy nadzieję, że potoczą się sprawnie właśnie z tego powodu, że my tutaj rewolucji nie wprowadzamy. Tak naprawdę każdy wiedział już od wielu, wielu lat, jakie miasto widzi możliwości uporządkowania tego tematu. No i każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca powinien już od jakiegoś czasu wiedzieć, że wcześniej czy później ta uchwała stanie się ciałem i przede wszystkim prawem. Chciałem powiedzieć o kilku takich podstawowych wartościach, jakie nami kierowały przy tworzeniu założeń tej uchwały. Przede wszystkim troska o krajobraz i na przestrzeń publiczną jako dobro ograniczone, ale też wspólne, po to, żeby się ten nasz krajobraz nie zamieniał w chaotyczną przestrzeń, gdzie przekrzykują się rozmaitego rodzaju przekazy. Temu właśnie ma służyć ta uchwała, żeby osiągnąć pewien ład i kompromis w tym, że każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników. Druga rzecz to jest oczywiście to, że mamy do czynienia w tej uchwale zarówno z elementami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu, jak i reklamowaniem, promowaniem, informowaniem o produktach, usługach w miejscach, w których one nie powstają. I szczególną troską objęliśmy w uchwale właśnie ten pierwszy aspekt dotyczący prowadzenia działalności. Tych regulacji jest zdecydowanie mniej, one są nastawione przede wszystkim na to, żeby porządkować, żeby te informacje, które nawet przedsiębiorcy wystawiają do przestrzeni publicznej, żeby one w sposób też uporządkowany zapewniały ekspozycję właściwą, bo im bardziej jest ten przekaz uporządkowany, tym większa szansa na to, że nie zniknie ta informacja, którą przedsiębiorca wystawia do przestrzeni publicznej tym czy innym szyldem. Dużo większe regulacje dotyczą oczywiście sfery reklamowej. Tutaj, tak jak pani prezydent powiedziała, jesteśmy zdeterminowani, żeby naprawdę tą sferę bardzo mocno wyregulować w tym najbardziej agresywnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście miejsca, w których reklamy niewielkie mogą się pojawiać, jest bardzo dużo i tych opcji i szans branży na pewno nie pozbawiamy. No i w końcu, jak mówimy o krajobrazie, nie sposób nie powiedzieć o architekturze budynków. Pamiętajmy, że budynek, jego elewacja, no to mimo wszystko jest dzieło. To jest wytwór czyjejś pracy twórczej i nie może on służyć jako per se nośnik na reklamy. Jeśli na budynku mogą się znajdować jakiekolwiek reklamy wielkoformatowe, to tylko w miejscach, których naprawdę nie zaburzy to odbioru przekazu architektonicznego, jaki idzie za tym budynkiem. Pamiętajmy, że każdy budynek w mniejszym lub większym stopniu ma detale architektoniczne, ma swoje wartości artystyczne i uchwała jest tak ukształtowana, żeby dodając do tej architektury te elementy informacyjne, promocyjne, nie zaburzyć ogólnego wyrazu danej architektury. O to się bardzo troszczymy. No i w końcu uważamy, że są w obszarze naszego miasta takie obszary, w których reklam absolutnie być w ogóle nie powinno. Powinien to być obszary, w których mamy odpoczynek od natłoku treści komercyjnych. Tymi obszarami są tereny zieleni, różnego rodzaju tereny o charakterze społecznym, szkoły, przedszkola i takie, że miejsca, w których naprawdę możemy sobie darować to, że atakuje nas przekaz komercyjny. Uchwała, ponieważ mimo wszystko znana jej treść jest od dawna, ale będzie dużym wydarzeniem, gdy zacznie być stosowana, więc tutaj zapewniamy odpowiednie przepisy dostosowawcze. One generalnie zamykają się od roku do 5 lat, w zależności od typów zagadnień.
5: Konsultacje społeczne projektu uchwały potrwają do 15 października, a sam projekt uchwały krajobrazowej jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Warszawy.
9: Kultura. Paulina Chorwatowska, zapraszam. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz reporter Paweł Adamczewski.
10: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
11: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
10: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem, jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? Które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
11: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda?
10: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
11: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
10: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli albo w Szczecinie, to właśnie było ojejku, dlaczego tak daleko, a gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno im powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
11: Ta kwestia naukowa to pewnie tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
10: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, Kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były, tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
11: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
10: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią, mamo, chodź, poław się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę, poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia. Bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią, ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
11: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
10: Tak jest.
11: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
10: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
11: To już kwestia gustu, prawda?
10: Dokładnie. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
11: To co, idziemy dalej?
10: No,
11: idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Tu jest coś ciekawego, widzę.
10: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
11: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
10: A trzeba podnieść słuchawkę.
11: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
10: Ręce są potrzebne, niestety.
11: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
10: W prawo. 61 na przykład, bo to tak.
11: 61 to...
10: Kierunkowego,
11: i do końca, tak?
10: Tak, do końca, teraz jedynka. Trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
11: Okej, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
10: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
11: Ołówki są?
10: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
11: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
10: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami. i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
11: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
10: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest... Bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś. Tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
11: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
10: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
11: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
10: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
9: A godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. Czy Zielona Góra będzie miała swoją Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny z Zielonej Góry.
12: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja Humoru, Aleja Uśmiechu, Aleja Mus, trudno powiedzieć.
9: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to właśnie tam mogłaby powstać taka aleja. Przełamująca schematy, pełna blasku i ikonicznych przebojów, historia legendarnej Cher już wkrótce zawita na scenę Teatru Muzycznego Andrea w Koszalinie. Przed nami wyjątkowa premiera musicalu The Cher Show, w którym rolę wokalistki wcielą się trzy aktorki pokazujące różne etapy jej życia. Jak przenieść broadwayowski rozmach i kreację jednej z największych ikon popkultury na polskie deski? O tym więcej w materiale Oliwii Kisielewskiej.
13: Kacper Wojcieszek, dyrektor Teatru Muzycznego Adria.
14: W Teatrze Muzycznym Adria nadchodzi wielka premiera The Cher Show. No i dlaczego właśnie historię Cher zdecydowaliście się opowiedzieć na scenie?
13: Mamy przeświadczenie, że publiczność lubi przychodzić na coś, co już zna i na przykład jeżeli chodzi o piosenki, tak się mówi, że lubię piosenki, którą już chociaż raz słyszałem i tutaj też postanowiliśmy sięgnąć po historię Cher, bo jednak piosenki Cher, myślę, że nawet jeżeli ktoś tak ze słyszenia teraz, jakbym powiedział, nie zna, to na pewno jakby usłyszał w radio, to by powiedział, aha, to ona. I tutaj właśnie dlatego postanowiliśmy to zrobić, ponieważ wiemy, że Cher ma mnóstwo fanów w Polsce, na całym świecie, a tym bardziej, że ten musical nie był wystawiany w Polsce, więc będzie to polska prapremiera, to tym bardziej chcemy to zrobić jako pierwsi w Polsce.
14: No i właśnie The Cher Show pokaże bohaterka w takich trzech różnych etapach życia. I co daje taki zabieg, jak te trzy Cher poprowadzą widza przez tę całą historię?
13: Znaczy, ciekawe w tej historii jest to, że często my jako ludzie już w pewnym wieku mówimy sobie, albo ktoś nam zadaje pytanie, co byś powiedział sobie 10 lat temu, albo 20 lat temu, co byś mu doradził. I tutaj właśnie te trzy razy Cher, czyli tą, widzimy tą najmłodszą lady, babe, średnią lady i star, czyli tą gwiazdę najstarszą. I tutaj właśnie widzimy tą narrację tej najstarszej Cher, która doradza i mówi tym młodszym. I to jest ciekawy zabieg, ponieważ sama Cher jakby brała udział w musicalu. Oczywiście nie w naszej teraz produkcji niestety, ale jak tworzyli musical The Cher Show, to Cher miała ogromny wpływ na to, jak wyglądał scenariusz. I to jest właśnie ciekawe, poznać jakby część historii Cher od tej najmłodszej, bo rzeczywiście to jest na faktach, tak? Rzeczywiście ta historia miała miejsce. Często teksty, które usłyszymy w musicalu, mówiła naprawdę, bo to widać w wywiadach telewizyjnych i tak dalej. I właśnie to jest najciekawsze, że widzimy tą historię Cher i tej najstarszej Cher, która komentuje to, co się dzieje i dlaczego zrobiła tak, a co by teraz zrobiła inaczej. I to jest ciekawy zabieg, rzadko chyba w ogóle spotykany w jakimkolwiek musicalu. I to jest właśnie fajne. Myślę, że dla widza i dla osoby, która lubi piosenki Cher albo interesuje się jej historią, będzie to ciekawe takie dopełnienie tej historii i ogólnie może bliżej poznania samej wokalistki Cher.
14: Cher też słynie z niezwykle odważnych kreacji. O to też chciałam właśnie zapytać, jak dużym wyzwaniem dla was to było, żeby te kreacje przenieść je na ten sceniczny wizerunek aktorek.
13: Znaczy, to jest ogólnie bardzo trudne zadanie, tym bardziej dla takiego prywatnego teatru, którym jesteśmy, ponieważ na Broadwayu, jak wystawiali ten musical, no to sam Bob Mackie, czyli projektant mody, typowy Cher, przygotowywał wszystkie kostiumy do tego spektaklu. I co ciekawe, ostatnio znaleźliśmy, że jeden z kostiumów, który się pojawił w musicalu, kosztował 500 tysięcy dolarów. Jeden, a było, przypominam, 200 tych kostiumów różnych. No, my takich budżetów niestety nie mamy, ale staramy się odwzorować te wszystkie ikoniczne kostiumy Cher. I na samym początku naszym aktorkom, które grają w musicalu Cher, tą główną postać, mówiłem, że słuchajcie, ona bardziej chodzi rozebrana niż ubrana. I taka prawda, bo pokazywałem z różnych nawet koncertów kostiumy Cher, jak wyglądała. I tam naprawdę jest bardzo wyzywająco. Co ciekawe, też w musicalu możemy się dowiedzieć, dlaczego tak się ubiera i dlaczego tak jest. Ale jeżeli chodzi o kostiumy, no staramy się odwzorować te, tak jak mówię, ikoniczne. Pracujemy, obklejamy diamencikami i myślę, że jednak widz nie zauważy, że nie robił tego Bob Mackie, tylko po prostu, że to dobrze wygląda na scenie.
14: To może właśnie przejdźmy jeszcze do obsady, kogo zobaczymy w tych głównych rolach, bo nie tylko Cher, ale zobaczymy też i inne postaci.
13: Tak, jeżeli chodzi o Cher, to są właśnie trzy aktorki: Marta Bykowska, Martyna Temporowicz-Gudajczyk i Magdalena Łoś-Wojcieszek. Oczywiście zobaczymy nasz zespół, który już jakby widzowie znają i lubią. Natomiast ciekawostką jest na przykład to, że wystąpi uczestnik X-Faktora, tam gdzie był Dawid Podsiadło, czyli na przykład Marcin Spener. Ma wspaniały głos, więc będzie można zobaczyć go na naszej scenie po raz pierwszy. I co ciekawe, jedną z ról aktorskich zagra taki dość znany stand-uper z województwa naszego zachodniopomorskiego, co też jest ciekawe, ale myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Mamy cały nowy zespół taneczny praktycznie. Są dwie osoby, które tańczyły z nami wcześniej, a reszta tancerzy przyjechała z Polski. Więc pojawią się nowe twarze, ale też będziemy mogli widzieć te osoby, które już znamy z poprzednich produkcji.
14: To jeszcze zapytam o scenografię, jak ją przygotowujecie, jak ona, czy możesz nam zdradzić, jak to będzie wyglądało mniej więcej?
13: Jeżeli chodzi o scenografię, no to tutaj już mamy dodatkowego scenografkę, tak naprawdę, która przygotowała cały projekt. No, na pewno będzie dużo złota, oczywiście nieprawdziwego, ale będzie się dużo świeciło, dużo mieniło, no tak jak nasze przystało. I tutaj na pewno będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o światło, bo zawsze nad tym bardzo mocno pracuję i bardzo mi zależy, aby światło było w pół na pół ze scenografią, że światło jednak dopełnia tę scenografię. Także będzie dużo świateł, dużo błysków, dużo złota, srebra.
14: A z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć podczas tworzenia takiego spektaklu? No myślę, że to jest mnóstwo takich organizacyjnych w ogóle rzeczy, właśnie scenografia, kostiumy. Sami aktorzy mają dużą pracę przed sobą i właśnie jako wy, jako Teatr Muzyczny Adria, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzycie, tworząc takie spektakle? nowe premiery.
13: Tak, powiem o dwóch rzeczach. Jedna będzie najmniej popularna, o której się rzadko mówi, natomiast no my jako teatr prywatny, no to przede wszystkim finansowych. Trzeba, bo, ponieważ żyjemy tylko i wyłącznie ze sprzedanych biletów, to tutaj przez cały rok planuję budżet, aby jakkolwiek tę produkcję zamknąć, tak? Każdą. Wiem, że nieładnie mówić o pieniądzach, natomiast to jest na pewno najcięższe, jeżeli chodzi o produkcję, a drugą częścią produkcji, taką dość ciężką, jest zgranie tak naprawdę naszych artystów, ponieważ no my nie zatrudniamy na umowę o pracę, tylko umowy zlecenia dzieło i tutaj każdy z naszych artystów jest naprawdę bardzo obleganym artystą w całej Polsce, ponieważ mamy no, gwiazdy musicalu ogólnie na scenie, którzy pracują w innych teatrach, grają koncerty, jakieś inne wydarzenia i tutaj logistycznie zgrać wszystkich na próby jest dość ciężko, ale ja już sobie wyrobiłem taki plan pracy przez te 6 lat działalności teatru, że tutaj jesteśmy w stanie to wszystko ze sobą pogodzić i rzeczywiście sama logistyka ogólnie też jest trudna, czyli zgranie scenografów z właśnie z kostiumami, światło z dźwiękiem, bo przecież też band na żywo gra tutaj tę muzykę. No, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, który trwa praktycznie 8 miesięcy, cała produkcja, tak? Mówimy od przygotowań do produkcji i samej produkcji. Ale myślę, że takie dwa najtrudniejsze momenty już w trakcie prób, to są właśnie te dwa elementy, o których wspomniałem.
14: Ja jeszcze też tak do Cher wrócę, bo ona też no, przez dekadę musiała się mierzyć z trudnymi decyzjami, nieustannie budowała tą swoją pozycję. Co z jej historii tak można szczególnie wyciągnąć? Co mogłoby być takie właśnie inspirujące też dla widzów, którzy zobaczą ten spektakl?
13: Ja myślę, że najważniejsze, co możemy wyciągnąć i jakie wnioski z tego musicalu, co często jednak w Ameryce jest postrzegane i jakby popularne, u nas bardzo mało popularne. Widzimy w musicalu często upadek Cher, w sensie takim finansowym, życiowym, gdzie staje się z takiej gwiazdy, potem spada, tak? Zostaje zapominana. I potem widzimy znowu, jak ona rośnie. I myślę, że tutaj warto wziąć taką lekcję. Ja w ogóle często o tym mówię, że jak upadniemy, zresztą jest taka piosenka w musicalu, że jak upadniemy, to nie poddawajmy się. To jest tylko jeden z punkcików w naszym życiu. Warto po prostu wierzyć w marzenia i napierać na to, żeby to się udało i robić wszystko, żeby się udało to, co sobie zaplanowaliśmy. I jest taki jeden tekst właśnie w musicalu, gdzie Sony, czyli jej mąż, z którym śpiewała wiele, wiele lat, mówi do niej: daj mi jeszcze 2 lata, a zobaczysz, że zajdziemy wysoko. I rzeczywiście po tym spadku, po 2 latach, oni znowu poszli w górę. I tak naprawdę myślę, że najważniejsze przesłanie to jest właśnie to, żeby jak się upadnie, to powstać i otrzepać się. I iść dalej i dążyć do rzeczy, które chce się po prostu w życiu robić. Mhm.
14: Kiedy dokładnie odbędzie się premiera właśnie spektaklu The Cher Show i kiedy jeszcze później będzie można ewentualnie zobaczyć ten spektakl?
13: Taka oficjalna prapremiera, my to nazywamy, bo to jest prapremiera polska, odbędzie się 25 września, natomiast no, tutaj już praktycznie biletów nie ma, ostatnie rzędy, więc bardzo szybko zapraszam. Następnie premiera już 26 września i tam też ostatnie bilety, ale również zapraszam, a następne musicale z The Cher Show mamy 13 oraz 14 listopada i tutaj już można sobie bilety kupić na wybrane tak, miejsca na spokojnie.
14: Dobrze, ja jeszcze też dopytam na koniec, no bo w Teatrze Muzycznym Adrian możemy zobaczyć mnóstwo innych spektakli i co właśnie na przestrzeni września, października nas jeszcze czeka, na co nasi słuchacze, widzowie mogą się wybrać.
13: Ja polecam bardzo, bo lubię przede wszystkim te wydarzenie, Czerwony Młyn koncert. Prawie 3 godziny ogromnego show, piosenki z różnych musicali, czy Moulin Rouge, czy And Juliet, oraz znane właśnie utwory z rozgłośni radiowych, plus oczywiście ogromny zespół taneczny, wokalny. Naprawdę to jest bardzo duże show. Chyba największe show, oprócz Michaela Jacksona, którego gramy potem, tydzień później chyba, czy 2 tygodnie później. Także też zapraszam na Michael Jackson Show. Gramy to już zaraz 4. rok. Zagraliśmy już 40 razy to wydarzenie, więc naprawdę zapraszam. Jest mnóstwo, naprawdę gramy bardzo bardzo dużo, ponieważ w ciągu roku gramy ponad 100 wydarzeń w teatrze, więc serdecznie zapraszam na naszą stronę, na repertuar. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
14: Wy też rozszerzacie swoją działalność. Niedługo będzie można zobaczyć was na deskach teatrów w Warszawie. Czy możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Jak to się w ogóle stało i jak to będzie też wyglądało? Jak często będziemy mogli was tam widywać?
13: Tak, Warszawa wyszła po prostu z samej Warszawy, ponieważ często dostajemy wiadomości, czy to na maila, czy nawet na Instagramach, Messengerach, że kiedy będzie Warszawa, kiedy Warszawa, i postanowiłem po prostu spróbować. W Teatrze Palladium w Warszawie to będzie nasze miejsce właśnie w Warszawie, gdzie będzie można zobaczyć nasze musicale. Zaczynamy 7 października z koncertem Czerwony Młyn, ale tutaj gościem specjalnym będzie gwiazda prosto z West Endu, Dom Simpson, który grał w Moulin Rouge główną rolę przez 2 lata i nie mogę się tego doczekać, bo to jest moje odkrycie aktorsko-wokalne, właśnie ten Dom Simpson, i jestem ogromnie dumny, że on po pierwsze przyjedzie do Polski, bo to jest jego pierwszy raz w Polsce, a po drugie, że no, będziemy mogli występować na jednej scenie i będę mógł usłyszeć piosenki w jego wykonaniu właśnie z musicalu Moulin Rouge. I nie mogę się naprawdę doczekać tego wydarzenia. Na tę chwilę gramy raz w miesiącu w Warszawie, ponieważ chcemy zobaczyć, jak to będzie się, że tak powiem, kręciło, jak publiczność zareaguje. Na tę chwilę widać, że publiczność jest bardzo mocno zainteresowana naszymi wydarzeniami, a czas pokaże, czy będzie tego więcej. Mam nadzieję, że będziemy tak pół Koszalin, pół Warszawa zawsze się pojawiać, ale spokojnie, z Koszalina nie rezygnujemy, bo często publiczność nasza z przerażeniem słucha o tej Warszawie. Nie. Koszalin zostaje tak, jak było. Po prostu dokładamy jeszcze Warszawę.
9: A premiera spektaklu The Share Show już 25 września w Teatrze Muzycznym Andrea w Koszalinie. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć 26 września, 13 oraz 14 listopada. Już po raz 34 w Ostrowie Wielkopolskim Wszystko jest poezją. Festiwal pod tym tytułem startuje już 1 października.
14: Co w tym roku będzie poezją? W tym roku Wszystko jest poezją. Przede wszystkim to termin od 1 do 4 października, ale w ramach suplementu i współpracy z Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydłużamy okres naszego festiwalu do 5 października. A co w programie? W programie teatralnie, bo to monodram z Marią Seweryn. To też spotkanie z Kasią Linz, obywatelką KL, która śpiewa, tworzy na bazie Spuścizny po Grzegorzu Ciechowskim. Przypomnę, że to laureatka 4 Fryderyków w tym roku. Również też spotkanie z formacją Fisze Made Tworzywo, które właśnie w tym roku na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury właśnie premierowo przedstawi swój najnowszy album, czyli takie najgorętsze kąski z muzycznych i teatralnych scen kulturalnych, ale to również spotkanie z ostrowskimi twórcami, bo w ramach 5 roku już twórczości literackiej, pracownia rozmowy w postaci najnowszej antologii i spotkanie w mini recitalu.
9: Mówi nam Maria Szeląg, szefowa Ostrowskiego Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: SK2, Warszawa.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.